0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuć.

Mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryzka w bim.

0: Rozkręcamy tempo.
1: Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Select.
1: Autopromocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato, proszę pana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
3: Autopromocja. Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
5: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
6: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
7: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
8: Przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski, a w dzisiejszej audycji zajrzymy do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie. Na początku października w sali widowiskowej MGOK odbędzie się wyjątkowy koncert akordeonowy poświęcony pamięci lokalnego muzyka. Herianada, bo tak nazywa się to wydarzenie, jest poświęcona pamięci Jana Heriana, który swoją grą na akordeonie uświetniał nie tylko imprezy organizowane w gminie Zagórów, ale również rodzinne urodziny. O tym wyjątkowym koncercie oraz o samej postaci Jana Heriana opowiedział nam nasz rozmówca.
9: Dzień dobry Państwu, Łukasz Parus, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Zagórowie.
8: Jednym z takich wydarzeń, które organizujecie, a w zasadzie to jest koncert, jest Herianada. Chciałbym, żebyś opowiedział co nieco na temat tego wydarzenia.
9: No, Herianada to jest przedsięwzięcie, które będzie przygotowywane 3 października. To jest koncert akordeonowy z udziałem uczniów i przyjaciół świętej pamięci Jana Heriana. Ta nazwa wydarzenia jest właśnie od nazwiska Jana Heriana. A dlaczego to przygotowujemy? No, chcemy tym wydarzeniem przede wszystkim wspomnieć wspaniałego, nietuzinkowego nauczyciela, człowieka, który praktycznie całe dorosłe życie, ponad 60 lat, uczył gry na akordeonie mieszkańców gminy Zagórów, młodszych i starszych. I uczył praktycznie do końca swoich dni. Jan Herian odszedł w 2025 roku. Bardzo nam go brakuje. Był przez lata zaangażowany w tworzenie życia społeczno-kulturalnego w gminie Zagórów. Prowadził wiele zespołów muzycznych. Grał na wielu wydarzeniach, na wielu potańcówkach, zabawach, spotkaniach. Ostatnio miał pod swoimi skrzydłami dwóch młodych akordeonistów, którzy tutaj w Zagórowie od paru lat pokazują duży talent. Mam tutaj na myśli Wiktora Bąka i Macieja Króla. I Jana zabrakło. Zabrakło Jana, ale to nie znaczy, że jego przyjaciele, jego bliscy zapomną o nim. I to nie znaczy, że nie będziemy kontynuować jego wspaniałego dzieła, czyli promowania nauki gry na instrumentach. Dyrektorem artystycznym i kierownikiem tego koncertu Herianada, koncert akordeonowy na cześć Jana Heriana. Jest uczeń Jana Heriana, Grzegorz Pakulski, który nauczył się grać właśnie od mistrza Jana. Współtworzył zespół akordeonowy prowadzony przez mistrza Jana. Teraz sam jest nauczycielem. I Grzegorz przygotowuje koncert, zagrają uczniowie i jego, Jana Heriana, także wystąpi Koniński Kameralny Zespół Akordeonowy pod kierownictwem profesora Ryszarda Piotrowskiego oraz goście z Zagórowa, podmioty muzyczne. I chcemy tym wydarzeniem jakby zwrócić uwagę na coś takiego bardzo może niedocenianego współcześnie, mianowicie na relacje nauczyciel-uczeń, czyli ta piękna jakby idea, gdzie nauczyciel przekazuje swoją wiedzę uczniowi. W tym wypadku no to jest oczywiście przekazywana umiejętność nauki gry na akordeonie. Chcemy przypomnieć właśnie postać no, nauczyciela, który jest pełen idei, bo pan Jan, będąc już w dość zaawansowanym wieku, mając ponad 80 lat, on regularnie jeździł na zajęcia do swoich uczniów. Czy padało, czy była zawierucha, czy padał śnieg, to on wierzył jakby w to, że jeśli młody człowiek bądź starszy chce się uczyć, no to misją nauczyciela jest mu w tym po prostu pomóc.
8: Na chwilę tutaj wtrącę, tak jak wspomniałeś przed rozpoczęciem naszej rozmowy, pan Jan był takim wędrownym nauczycielem.
9: Tak jest, to był właśnie nauczyciel z krwi i kości, który po prostu miał ideę uczenia gry na instrumencie, w tym wypadku na akordeonie, no instrumencie, który jest oczywiście no, mocno jakby wpisany w kulturę muzyczną Polaków, gdyż jak wiemy, no, nauka gry na instrumencie to jest no, wspaniała przygoda i intelektualna i łącząca pewne relacje, poznawanie nut, czyli tutaj także uczeń uczy się matematyki, uczy się oczywiście także odpowiedzialności, dyscypliny, zdobywa także umiejętności z zakresu wystąpień publicznych. Można powiedzieć, że nauka gry na instrumencie daje uczącemu się wiele narzędzi bardzo przydatnych w życiu, prawda? No bo wiemy, że ta odpowiedzialność, dyscyplina powoduje, że to nasze życie jest bardziej efektywne. Więc wspomnienie Jana, relacja nauczyciel-uczeń, no i oczywiście gra na instrumencie, bo tutaj o tym też będzie ta opowieść podczas koncertu. No my teraz żyjemy w tej nieszczęsnej epoce internetu, no nieszczęsnej dlatego, że jak wiemy internet, te media odciągają trochę młodych ludzi od nauki gry na instrumencie. W Zagórowie praktycznie zawsze w Domu Kultury miała miejsce nauka gry na instrumentach. Mamy orkiestrę, która działa 126 lat. I chcemy też jakby skorzystać może ze wspaniałego dorobku mistrza Jana i także zachęcić lokalną społeczność, a także inne osoby do tego, aby rozpocząć przygodę z grą na instrumencie, żeby po prostu spróbować nauczyć się grać na instrumencie, czy na akordeonie, czy na saksofonie, to już nie ma znaczenia, bo wiemy tutaj jakby od muzyków, tak mamy takie informacje, a także od uczących się, od członków orkiestry zagórowskiej, od uczniów, którzy uczą się gry na instrumentach w szkółce muzycznej, że uczenie się gry na instrumencie no bardzo, bardzo rozwija, daje jakieś szersze perspektywy, daje wiele umiejętności, jak już wcześniej wspomniałem, przydatnych w życiu. I do tego chcemy jakby zachęcić i chcemy także przypominać o tej takiej jakby wspaniałej sytuacji, kiedy uczeń uczy się grać, a później grając generuje pewne emocje, których mogą doświadczać odbiorcy, prawda? I to wszystko ma ogromny jakby walor taki humanistyczny, edukacyjny. No i dzięki grającym, dzięki uczącym się te społeczności lokalne, w ogóle lokalne i także większe, no są po prostu w pewnym sensie ciekawsze i bardziej wartościowe, tak mi się wydaje.
8: Powiedzmy co nieco na temat samego koncertu. Jakbyś przypomniał datę, miejsce, no i też co będziemy mogli usłyszeć i kogo zobaczymy tutaj na scenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.
9: Na razie przygotowujemy program, ale tak jak wspomniałem, to jest trzeci dzień października, to jest sobota, godzina 16:00. Herianada, koncert na cześć Jana Heriana. Usłyszymy grę na akordeonie uczniów Jana Heriana i ucznia Jana Heriana, czyli Grzegorza Pakulskiego, czyli pojawi się akordeon, pojawią się młodzi artyści. Zagra również kameralny koniński zespół akordeonowy, w którym wystąpi uczeń Jana Heriana Grzegorz Pakulski. Ten koncert jest przygotowywany przez profesora Ryszarda Piotrowskiego. Zagrają również uczniowie Jana Heriana, mam tutaj na myśli Marka Łuczaka, a także tu jest taka niespodzianka, członkowie rodziny Jana Heriana. Więc to wszystko będzie mieć niebywałą wartość artystyczną, muzyczną, przeplataną wspomnieniami, między innymi ucznia Norberta Kościelniaka, który jako chłopak chodził do mistrza Jana, teraz jest dyrektorem szkoły w Żyrardowie, specjalnie przyjeżdża do nas, żeby móc wspomnieć swojego mistrza. Będą wspomnienia Grzegorza Pakulskiego, który dzięki mistrzowi Janowi odkrył akordeon, a także wiem od rodziny, która jest bardzo wdzięczna za przygotowanie tego wydarzenia, że będzie taka prezentacja multimedialna z filmikami, z nagraniami, z fotografiami, jakby obrazującymi pracę i działalność artystyczną mistrza Jana Heriana. Więc będzie dużo muzyki, będzie troszkę wspomnień, będzie też pewnie dużo wzruszeń i przede wszystkim no przesłanie związane z tym, aby próbować grać na instrumencie, żeby uczyć się i to, co już wcześniej powiedziałem, ta piękna relacja uznana już od historii świata, która teraz może gdzieś jest pokryta patyną, relacja nauczyciel-uczeń, relacja mistrz i uczeń.
8: Jeszcze na koniec chciałbym wrócić do postaci Jana Heriana. Też tak jak powiedziałeś przed rozpoczęciem naszej rozmowy, jego życiorys, te dokonania, to co on robił na co dzień, to jest tak na dobrą sprawę gotowy materiał na scenariusz filmowy.
9: No tak, człowiek, który urodził się w 40 roku na Syberii, którego rodzina pochodziła spod Krakowa, który pojawił się tutaj w gminie Zagórów w latach 40. jako dziecko z rodzicami. No i później jego artystyczna droga, czyli nauka gry na akordeonie u ówczesnego organisty pana Jasińskiego i wielka misja jego życia, czyli to, czego się nauczył, przekazać innym. No i domyślacie się państwo, że dawniej wszelkie zabawy, potańcówki, imieniny, no były okraszone grą przez lokalnych muzyków. I pan Jan, można powiedzieć, no był takim nieodłącznym artystą, który towarzyszył ludziom podczas różnych wydarzeń, urodzin, wesel, imprez okolicznościowych, historycznych, szkolnych, tworzył zespoły. I to wszystko jest bardzo takie, nazwałbym to romantyczne, dlatego że trwało i miało miejsce do końca życia pana Jana. Nawet kiedy już był lekko chory pod koniec swojego życia, on sobie nie wyobrażał, że nie weźmie udziału w spotkaniu klubu seniora i tradycyjnie nie zagra 100 lat na cześć seniorów, bądź swoje ulubione tanga. Przecież było mnóstwo spotkań towarzyskich, tanecznych, gdzie nie używaliśmy żadnej muzyki odtwarzanej, tylko no, pan Jan po prostu był jednoosobową, akordeonową orkiestrą, tak? I gdy pod koniec życia, już ze względu na zły stan zdrowia, nie mógł się pojawiać na takim spotkaniu, czy na takiej, nazwijmy to, imprezie klubu seniora, było czuć przede wszystkim brak jego osoby. Nie było go, więc nie było tej wspaniałej aury dobrego człowieka, ale nie było też słychać akordeonu. I muszę powiedzieć, że kiedy odszedł mistrz Jan, było można odczuć coś takiego wspaniałego, mianowicie to, jak był mocno kochany przez bliskich, przez mieszkańców gminy Zagórów, przez klub seniora, przez swoich sąsiadów, tak? Po prostu był takim człowiekiem, którego nie lubiło się, go się po prostu kochało, tak mogę powiedzieć trochę może patetycznie, ale taka jest prawda. Więc herianadą chcemy oddać cześć i pamięć Janowi i także tymi swoimi dalszymi działaniami, kontynuacją dalszych działań chcemy powiedzieć, będziemy jakby kontynuować mistrzu Janie twoje dzieło.
8: To był dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie, Łukasz Parus. I na koniec przypomnijmy najważniejsze informacje. Herianada to koncert akordeonowy poświęcony pamięci lokalnego akordeonisty Jana Heriana, który odbędzie się w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie. Sobota 3 października, godzina 16. Warto wziąć udział w tym wydarzeniu nie tylko po to, by wysłuchać fantastycznej muzyki akordeonowej w wykonaniu uczniów mistrza Jana, ale również posłuchać wspomnień na temat tego wyjątkowego muzyka.
0: To jest tydzień, to jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
10: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
11: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
12: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
8: Kontynuujemy naszą audycję, a przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski. W tej części naszego magazynu Sport, a dokładnie siatkówka.
13: Zdobyliśmy miejsce czwarte, piąte, teraz tak naprawdę zachowując, tak jak powtarzam po raz trzeci, kręgosłup zespołu, nie ma tak naprawdę żadnych przeszkód, żebyśmy postawili sobie ten cel. Wydaje mi się, że wielu zawodników po tych rozgrywkach ma też motywację w sobie, żeby do tych playoffów awansować.
8: Do nowego sezonu na parkietach siatkarskiej drugiej ligi przygotowują się zawodnicy SPS Kargil Słupca. W poprzednich rozgrywkach zespół uplasował się w czołówce ligowej tabeli i w nowym sezonie również zamierza powalczyć o jak najwyższe miejsce. Na naszej antenie przypominamy rozmowę z trenerem zespołu Mariuszem Dzierżyńskim, który podsumował poprzedni sezon i zdradził co nieco na temat zbliżającej się nowej kampanii na drugoligowych parkietach.
13: Na pewno trochę szkoda, że nie udało się drugi rok z rzędu awansować do czwórki. W poprzednim wywiadzie chyba mówiliśmy z prezesem, że taki jest cel. No tak to się wszystko poskładało, że zajęliśmy ostatecznie miejsce numer 5. Tak czy siak sezon uważam, że nie był najgorszy w naszym wykonaniu, natomiast no troszkę rzeczywiście w tej drugiej rundzie zabrakło nam punktów, być może jednego zwycięstwa, żebyśmy w tej czwórce się zameldowali.
8: Proszę powiedzieć, tak patrząc na cały sezon, co było takim największym sukcesem zespołu?
13: Myślę, że nieźle graliśmy w meczach domowych. Oczywiście zdarzyły się jakieś porażki. Przegraliśmy m.in. w meczu świątecznym z Olimpią Sulęcin. Olimpią, która w tamtym meczu oczywiście grała w pełnym składzie, bo tak gdyby sobie to prześledzić, to tak naprawdę rozegrała w pełnym składzie tylko 4 mecze w tym sezonie, z tym 2 mecze z nami. Tak więc był to zespół zdecydowanie bardzo mocny na papierze i pokazał to w meczu domowym. Natomiast wygraliśmy 2 razy mecze derbowe, co wiadomo jest tutaj dla nas takim PR-owym sukcesem. Zwyciężyliśmy w Wilczynie, zwyciężyliśmy po tiebreaku u siebie w domu. Myślę, że ogólnie poziom naszej gry był w miarę równy, chociaż oczywiście wiadomo, jak to w siatkówce zdarzały się słabsze sety, ale mimo wszystko gdzieś tam w tych meczach domowych staraliśmy się walczyć i to uważam, że jest dużym pozytywem.
8: A taki najtrudniejszy moment dla zespołu w trakcie tego sezonu?
13: Wymieniłbym dwa. Przerwa świąteczna, która gdzieś troszkę wybiła nas z rytmu. Nie ukrywam, że ja też uczę się na błędach i być może troszkę za dużo wolnego dla zawodników odbiło się na pierwszym meczu właśnie po Nowym Roku, gdzie w Tarnowie Podgórnym, gdzie i tak gra się bardzo trudno, tak naprawdę każdemu zespołowi. Zagraliśmy chyba najgorsze spotkanie w przeciągu ostatnich 2,5 sezonu. Nie wychodziło nam absolutnie nic. Też przygotowanie taktyczne zespołu z Tarnowi było troszkę na wyższym poziomie niż naszym i to akurat jest kamyczek do mojego ogródka. No i mówię, ten mecz ewidentnie nam nie wyszedł i nie pamiętam, żebyśmy aż tak źle zaprezentowali się w jakoś wielu poprzednich miesiącach. Oczywiście też mecz bezpośredni o awans z zespołem młodego Trefla. Mecz bezpośredni, który zadecydował tak naprawdę o tym, że Trefla awansował do czwórki. Przegraliśmy u siebie 0-3. No była to bolesna porażka. Wiadomo, że pewne decyzje personalne przed tym meczem zapadły, które być może też miały lekki wpływ na ten wynik, ale no teraz już nie ma co kruszyć kopii. Młodzi zawodnicy Gdańska na pewno zasłużyli na ten awans, trzeba sobie to powiedzieć jasno. Wygrali u nas, wygrali w Wilczynie, tak więc to, co mieli zrobić, zrobili. Widać było też, że budują szczytworem na Mistrzostwa Polski Juniorów i tak naprawdę do tej pory wyglądają bardzo dobrze, tak więc, no cóż, szkoda tego meczu, ale tak naprawdę z przebiegu spotkania przeciwnik był lepszy i w pełni zasłużenie zwyciężył.
8: Jak tutaj wygląda, jeśli chodzi o zawodników, jak pan oceni ich wkład w wyniki tej drużyny?
13: Wiadomo, że staramy się zawsze gdzieś robić mieszankę zawodników doświadczonych z zawodnikami młodszymi. Przed sezonem sprowadziliśmy dwóch zawodników, którzy znajdowali się w kadrach pierwszoligowych zespołów środkowych, Igora Woźniaka i Kacpra Myśków, którzy oczywiście, jak to bardzo często w przypadku młodych zawodników bywa, nieszczególnie mieli okazję zaprezentować się na parkiecie w pierwszej lidze. Dlatego no, naszym celem było dać im okazję do gry i myślę, że udało się to wszystko spełnić. Jesteśmy zadowoleni tak naprawdę, no i chętnie pewnie gdzieś tam przedłużylibyśmy umowę z zawodnikami, aczkolwiek no to jeszcze troszkę wcześniej, żeby składać takie deklaracje. Wiadomo, pierwszy sezon jako tak naprawdę pierwszy rozgrywający SPS-u rozegrał Konrad Koziel, który tak naprawdę jest u nas już kilka sezonów, ale to prowadzenie zespołu jako pierwszemu rozgrywającemu przekazaliśmy w tym sezonie. Wydaje mi się, że Konrad dał radę i pewnie też będziemy przedłużać z nim umowę. Natomiast co mogę powiedzieć? Troszkę zabrakło nam w tym sezonie zdrowia na pozycji atakującego. Wiemy, jak sytuacja wyglądała z naszym podstawowym do tej pory atakującym Kamilem Owczarczykiem, który wracając po kontuzji, wprowadzaliśmy go bardzo powoli. Dozowaliśmy tą dawkę grania. Niestety, tak czy siak, Kamilowi odnowiła się kontuzja. Może nie w 100% dokładnie stało mu się to, co stało się półtora roku temu. Natomiast no to kolano nie wytrzymało i troszkę nam go brakowało. W momencie, kiedy wracał do dyspozycji, widać było, że rzeczywiście ten rozkład ataków w zespole wygląda fajnie i no i Kamil też wraca do dobrej dyspozycji. Grając kilka meczów zdążył nabić już odpowiednią ilość punktów, tak naprawdę, że już był w czołówce naszego zespołu. Tego na pewno zabrakło. Atakujący, który rozpoczynał sezon, Marek Pachocki, też tak naprawdę po meczu z Poznaniem wypadł nam na kilka kolejek z powodu kontuzji. Do końca sezonu tak naprawdę borykał się z różnego rodzaju problemami i tak naprawdę jego dyspozycja w tym sezonie, jeśli powiedziałbym, że była na 80%, to i tak pewnie bym przesadził. I tak Marek dał z siebie wszystko. Wiemy, że wrócił do zespołu kilkanaście miesięcy temu po bardzo długiej przerwie od siatkówki i to, co dał naszemu zespołowi, to naprawdę jest wartość ogromna, natomiast no rzeczywiście tego zdrowia trochę brakowało. Tak więc wydaje mi się, że tutaj na pozycji atakującego nam szczególnie zabrakło troszkę zdrowia, żebyśmy ten sezon zakończyli na pozycji top 4.
8: Jak tutaj pan oceni tą atmosferę wśród zawodników, ich współpracę na parkiecie, no i też czy był jakiś taki moment przełomowy, bym powiedział, który jakoś ich tak scalił, zintegrował bardziej?
13: Generalnie już po poprzednim sezonie atmosfera była bardzo dobra, w związku z tym, że kręgosłup zespołu pozostaje co roku u nas, staramy się nie robić jakichś radykalnych zmian kadrowych. Tak więc wystarczyło tylko wprowadzić kilku nowych zawodników, którzy dołączyli do naszego zespołu. Udało nam się to błyskawicznie, ja mam takie szczęście, nie ukrywam, że od kiedy jestem pierwszym trenerem, udaje nam się jakoś atmosferycznie ten zespół trzymać i nie było większych większych kłopotów. Wiadomo, że w momencie, kiedy zespół przebywa ze sobą kilka sezonów, tak, wiele miesięcy, wiele treningów, no różne sytuacje mogą się zdarzyć, natomiast my gdzieś tam jakby jesteśmy poza tym i atmosfera w zespole jest kapitalna i tutaj absolutnie nie mam żadnych obaw, że w przyszłym sezonie będzie podobnie. Jestem wdzięczny zespołowi, że potrafi trzymać razem nawet w tych trudnych momentach. Więcej jest mimo wszystko, zdecydowanie więcej wspierania siebie nawzajem niż jakichkolwiek uwag co do gry kolegów i tak dalej, więc z tego jestem naprawdę zadowolony.
8: Zapytam jeszcze o wsparcie kibiców, bo na to szczególnie mogliście liczyć w tych meczach domowych.
13: Wiadomo, nie ukrywam, że ilość kibiców na naszych meczach jest naprawdę zadowalająca. Zazwyczaj my kręcimy się około kompletu. Oczywiście mecze typu mecz derbowy z Wilkami, czy mecze gdzieś tam z sąsiadami typu Chris Home Września, zawsze podszyte są troszkę większą mocą, że tak powiem, na trybunach, ale naprawdę jesteśmy zadowoleni z frekwencji. Nie ukrywam, że jest to też jeden z moich celów, grać dobrze w meczach domowych, aby jednak nasi kibice chętnie przychodzili na mecze. Oczywiście nie da się wygrywać pewnie wszystkich meczów. Czasami może zdarzyć się słabszy dzień, może zdarzyć się porażka. Tak czy siak staraliśmy się walczyć właśnie po to, żeby kibice chętnie przychodzili na kolejny mecz. Tutaj absolutnie jestem bardzo zadowolony, bo to jest drugi sezon, kiedy czujemy wsparcie. Czujemy wsparcie, na hali jest głośno i naprawdę widać, że kibice żyją, liczą, że będziemy te mecze wygrywać i szczególnie w tych trudnych momentach, czy w tie-breakach, czy w momentach, gdzie musimy odrabiać lekkie straty, to wsparcie można odczuć.
8: Jeśli chodzi o ten poziom sportowy na parkietach drugiej ligi, coś pana zaskoczyło w tym sezonie?
13: Myślę, że nie. Generalnie zespoły, które znalazły się w top 4, mogę powiedzieć jasno, że były przewidziane, że o to top 4 będą walczyć. Zespoły z Żyklina, z Poznania, z Wilczyna od wielu sezonów znajdują się w czołówcznej grupy. Tutaj nic się nie zmieniło. Wiadomo, zespół z Wilczyna posiada kilku zawodników, którzy od wielu lat reprezentują zespół i co roku biją się na najwyższe miejsca. Zespół z Poznania jest przesiąknięty wieloma naprawdę znakomitymi młodymi zawodnikami, którzy wspomagani są przez kilku doświadczonych siatkarzy i tak naprawdę no, widać u nich zgranie. Zespół Żyślina w tym roku odpalił bardzo mocno. Nie ukrywam, że spodziewaliśmy się, że będą walczyć o top 4, natomiast no, zdominowali ligę i tak naprawdę tego można było się spodziewać. My ze swojej strony wiedzieliśmy też, że zespół z Gdańska, będąc wielu zawodników w drugim roku juniora, na pewno rozwinęło się jeszcze od poprzedniego sezonu. Wiadomo, ilość jednostek treningowych, ilość meczów, które Trefl rozgrywa, no na pewno pomaga w tym szybkim rozwoju. Tak naprawdę wydaje mi się, że to, co miało się wydarzyć w lidze, to się wydarzyło. Być może troszkę zespół z Trzebatowa w tym roku odstawał. W tamtym roku udało się zespołowi z Nadmorza utrzymać. W tym roku rzeczywiście no, troszkę zabrakło. Ale tak, myślę, że żadnych niespodzianek tutaj wielkich nie było. Poziom jak na drugą ligę w całym kraju, myślę, być może nie jesteśmy najmocniejszą grupą. To oczywiście wszystko zweryfikują baraże teraz. Natomiast naprawdę poziom jest w porównaniu do kraju niezły. Przed nami jest teraz przede wszystkim praca, jeśli chodzi o budowę nowego zespołu. Wiadomo, że w 100% zespoły nigdy nie przystępują do kolejnego sezonu w takim samym składzie. Jest to niemożliwe. Każdy zawodnik ma swoje plany. No ale musimy to zaakceptować.
8: Te zmiany kadrowe to będą dosyć duże zmiany kadrowe, czy raczej kosmetyczne?
13: Tak jak mówiłem wcześniej, nie chcemy tutaj zaburzać całego kręgosłupa zespołu, dlatego że jak widać po poprzednich sezonach jesteśmy w stanie grać o czołowe miejsca. Bezsensowną decyzją byłoby wymiana, nie wiem, 70% drużyny, skoro tak naprawdę pojedyncze tutaj ogniwa można wymienić i spokojnie powalczyć o tą czwórkę. Po tym, co mówiłem wcześniej, można chyba wywnioskować, że na pewno będziemy próbowali poszukać zawodnika na pozycji atakującego. Tutaj zdecydowanie duża koncentracja po naszej stronie. Kamil Owczarczyk na pewno nie wróci na następny sezon. Jest to jakby decyzja i zawodnika, i nasza, że damy mu się spokojnie wyleczyć. Jeszcze raz, natomiast troszkę innym trybem, że tak powiem. Tak więc tutaj na pewno pozycja atakującego. Jeśli mogę zdradzić, no to na pewno opuści nasz zespół Igor Bogucki, który przez 2 lata był czołowym zawodnikiem przyjmującym. Jest to decyzja Igora tak naprawdę i no tutaj będziemy musieli uzupełnić tą lukę. Natomiast myślę, że powinniśmy zamknąć się w ilości 4 transferów i to chyba maks. Wiadomo, że te zgłoszenia już napływają, natomiast no, też musimy adresować nasze potrzeby. Tak jak mówię, główne potrzeby to 2 skrzydłowych i dalej będziemy myśleć.
8: Tak jak pan mówił, kolejny sezon, kolejne cele. Czy czyli walka po raz kolejny o te czołowe miejsca, zgadza się?
13: Myślę, że po rozmowach z prezesem, które tutaj odbyliśmy, zajmując piąte miejsce, doszliśmy do wniosku, że mimo tego, że ostatnie sezony rzeczywiście, mając w pamięci ten sezon sprzed 2 lat, gdzie biliśmy się o utrzymanie, to coś tam nie grało. Zdobyliśmy miejsce 4., 5, teraz tak naprawdę zachowując, tak jak powtarzam po raz trzeci, kręgosłup zespołu, nie ma tak naprawdę żadnych przeszkód, żebyśmy postawili sobie ten cel. Wydaje mi się, że wielu zawodników po tych rozgrywkach ma też motywację w sobie, żeby do tych playoffów awansować. Wiem to po rozmowach z zawodnikami. Moim celem też jest awans do 4, nie będę ukrywał, że myślę, że po tych 2 poprzednich kampaniach jesteśmy w stanie grać o te najwyższe miejsca i na pewno z prezesem taki cel postawimy przed zespołem.
8: Na sam koniec, czego życzyłby pan drużynie i kibicom na ten kolejny sezon?
13: Na pewno zdrowia, bo przez ostatnie 2 lata gdzieś nie ukrywam, że te poważne, nawet 3 poważne problemy zdrowotne gdzieś nie omijały naszego klubu. Chciałbym tak naprawdę w cudzysłowie przeżyć sezon, gdzie nie martwimy się zdrowiem zawodników, bo w tym roku też ta jedna poważna kontuzja znowu nam się przytrafiła. Ilość tych pomniejszych, może pewnie każdy zespół się z tym boryka i gdzieś tam trzeba, że tak powiem, szyć w niektórych momentach sezonu, ale to jest przede wszystkim to, czego życzyłbym zespołowi, czyli maksymalnego zdrowia. A kibicom chyba tego, żeby rzeczywiście te mecze domowe były bardzo emocjonujące, aczkolwiek z końcowym sukcesem naszego zespołu. Wydaje mi się, że tak czy siak liczba wygranych jest zdecydowanie na plus. Gdzieś te porażki trzeba czasami wliczyć, bo to jest sport, ale będziemy starać się robić wszystko, żeby rzeczywiście naszym kibicom dawać jak najwięcej radości.
8: To był trener SPS Kargil Słupca, Mariusz Dzierżyński. Przed naszymi siatkarzami, między innymi przedsezonowy turniej, który zostanie rozegrany już w niedzielę 13 września. Na Słupeckiej hali nasza drużyna zmierzy się z ekipami Ford Tarnowo Podgórne i Enea Energetyk Poznań. Początek siatkarskich zmagań o godzinie 11. To wszystko w dzisiejszym magazynie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
10: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
14: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam 2 pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
15: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.

0: spokojnie jest na słupeckich ulicach, ale uwaga kierowcy, bo za godzinę może być bardzo tłoczno, zwłaszcza w centrum miasta. Dzisiaj miejcie oczy i uszy szeroko otwarte w okolicy szkół i przedszkoli. Tutaj oczywiście noga z gazu. Od dziś kilka zmian w gminie Słupca. O tym za godzinę.
1: Dzisiaj od rana trafiacie w samą dziesiątkę. Mamy 10 września i lepiej wstawajcie, bo to już czwartek. Pójdzie wam łatwo, bo my podkręcamy tempo. Waldek Darłak, siemano. Jest 6:30.

Millennium i Ellie Goulding w Melon. Don't want your love. Podkręcamy tempo od samego rana. Mamy czwartek, to już ustalone. A czy wy macie telefon pod ręką? Bo jak tak, to się świetnie składa. Dzwońcie do nas jak najszybciej właśnie teraz. To jest idealny moment, żeby fajnie zacząć dzień. 321-321-777 to jest numer do Meloradia. Trzy szoty mam dla was. Trzy szybkie pytanka. No i do tego oczywiście Melo Merch do zgarnięcia. Torba Meloradia przyda się wam na pewno w tym sezonie na jesień w sam raz. Chociaż obiecałem sobie, że słowa jesień nie będę używał zbyt wcześnie. W końcu cały czas jeszcze lato mamy. Co tam rozgrzewa was dzisiaj od samego rana? Dajcie znać, w jakiej formie jesteście, jak dzień zaczynacie i co planujecie. Czekam i trzy szoty w Melo też, no i do tego Melotorba do zgarnięcia. 321-321-777. Dzwońcie właśnie teraz, tak najlepiej.

0: A w porządku, jadę właśnie do pracy. Dość intensywnie się zapowiada, więc dzięki temu, że was słucham, nabieram siły, energii i polecam to każdemu, bo dzień z wami to jest zawsze dzień udany.
1: Michał, bardzo dobry wstęp, bardzo dobry. Normalnie jakbyśmy się co najmniej umówili, słuchaj, no, podkręcamy tempo razem, to się cieszę bardzo. Uwaga, bo teraz to się dopiero podkręcisz, mam dla ciebie...
2: Trzy szoty w Melo.
1: No i uważaj, bo trzy szybkie pytania z samego rana. Michał, pociąg czy samolot?
0: Samolot.
1: Plaża piaszczysta czy kamienista?
0: Piaszczysta.
1: No jasne, że tak. Wygodnie sobie fajnie poleżeć. Mięciutko, żeby było.
0: Oczywiście.
1: A bieganie na bieżni czy na zewnątrz?
0: Na zewnątrz tylko i wyłącznie, na świeżym powietrzu.
1: Też lubię. Słuchaj, to teraz coś, co też bardzo lubię, a ty już masz. Melo Torba. Wysyłamy do ciebie taki merch z rana. Super czwartku. Trzymaj się, Michał. Hej.
2: Trzy szoty w Melo.

0: Łapcie czwartek. Tak zaczynamy go razem z energetyczną muzą. To Dua Lipa i Houdini. Mamy więcej takich gorących, energetycznych numerów dla was w Melo. Mamy też newsy i prognozę pogody, więc koniecznie skorzystajcie. Już za 7 minut 7 w Melo Radio.
1: A już o 7 zagramy
0: Moonlight i Alabama Ten. Inni będą jeszcze gadać, a my wam już tak zagramy punktualnie o 7.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Idealny poranek. Myślałam, że nie istnieje, ale od kiedy zamieszkałam na osiedlu Gnieźnieńska, każdy jest taki. Nie wierzysz? Przekonaj się. Właśnie ruszyła realizacja kolejnego etapu. Przemyślane mieszkania, nowoczesne rozwiązania, dużo okna, od podłogi po sufit i ten widok. Do tego strefa relaksu, balkon albo ogródek. A wszystko blisko parku, basenu, jeziora, atrakcyjnych terenów zielonych i tras rowerowych. Osiedle Gnieźnieńska Września. Idealnie dopasowane miejsce do ciebie. Osiedle Gnieźnieńska.pl.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
7: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy na co tylko chcesz z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
10: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek Klemens lewy
11: i Klemens prawy.
10: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
12: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
11: Codziennie.
12: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
9: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
13: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
14: To nowe Lego Kreator 3 w jednym?
15: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
16: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
17: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
18: To będzie dla mnie zaszczyt.
19: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
20: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w twoim markecie nie zabraknie emocji. Oszczędzaj z super okazjami. Miód wielokwiatowy Mazurskie Miody. Teraz tylko 14,99 za duży kilogramowy słoik. Jaja z chowu ściółkowego Pytlas 10 sztuk, wielkość M. Jedynie 8,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. Twój market. Zawsze po drodze.
21: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Po reklamie. Pogoda.
22: Nie
2: jest pełna 12 stopni na termometrach, tak nazwita słupca o poranku w ciągu dnia. Spodziewajmy się nawet około 20 stopni, mówią synoptycy. Sporo słońca będzie dziś w słupce, ale nie zabraknie też i szarych chmur. Akurat o te deszczowe może być na razie ciężko. To w sumie dobra informacja. Tylko ten wiatr momentami może trochę mocniej powiać.
0: To są newsy na siódmą. Maracin Sikora, zapraszam. Jedna osoba nie żyje, 30 zostało rannych, 8 wciąż jest w szpitalu. To bilans wczorajszego zderzenia ciężarówki z pociągiem w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. To nie pierwszy wypadek w tym miejscu, mówią mieszkańcy.
11: Czasem widzę, że on tylko spojrzy lewo, prawo i od razu sunie.
22: Przejazd bez rogatek jest.
23: Podejrzewam, że oślepiło go słońce.
0: Dziś kolejarze będą usuwać z torów skład. Naprawa infrastruktury potrwa kilka dni. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert w związku z atakami powietrznymi Rosji na Ukrainę. SMS-y trafiły do osób na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego. Tymczasem Donald Trump zdradza szczegóły rozmowy telefonicznej z Władimirem Putinem. Jego zdaniem przywódca rosyjskiego reżimu chce zawrzeć układ. Jelena Rybakina awansowała do półfinału US Open. W poniedziałek obejmie prowadzenie w rankingu tenisistek.
24: Sponsorem programu jest właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
25: Czwartek wystartował razem z nim my, no i podkręcamy tempo tak, żeby szło wam naprawdę dobrze od samego rana. Jest już siódma, inni gadają, a my już gramy w Melo. Waldek Darłak, dzień dobry, hej!

Polly, Born to Love You w Melo Radio. Tak od rana podkręcamy tempa, a dzisiaj to ja mam do was pytanie i prośbę o głosówki. Słuchajcie, jakie zdanie nigdy nie zapowiada niczego dobrego, co? Jakie zdanie nigdy nie zapowiada niczego dobrego? Czekam na wasze głosówki, bo mam fajny merch i chętnie wyślę do kogoś, kto zaproponuje coś odjechanego, oryginalnego, śmiesznego, fajnego, wesołego, zaskakującego i takiego, jak to tylko wy potraficie. Czekam na głosówki, wbijajcie na meloradio.pl, tam na dole słuchawka, wystarczy nacisnąć, no i wysłać i już, i zgarnąć przy okazji Melo Merch. Czekam na was na meloradio.pl. A za chwilę będzie o tym, co inteligentni ludzie mają zawsze przy sobie. Sprawdźcie, czy jesteście też w tej grupie.

Podkręcamy tempo w Melo Radio od rana w czwartek. Jest 17 minut po godzinie 7. Czekam na wasze głosówki. Jakie zdanie nigdy nie zapowiada niczego dobrego? Co tam wam się kojarzy? Wbijajcie na meloradio.pl i wysyłajcie głosówkę. Łatwo to zrobić. Wystarczy tam na dole nacisnąć słuchawkę. Jak jeszcze nigdy nie robiliście tego, to spróbujcie właśnie dzisiaj. Czekam na głosówki. Słuchajcie, podobno o tym, czy jest się inteligentnym człowiekiem, może świadczyć to, co nosimy zwykle przy sobie. Inteligencja kojarzy się z wybitnymi umiejętnościami, a tymczasem się okazuje, że to także codzienne, proste wybory. No i jest kilka rzeczy, które inteligentni ludzie mają przy sobie. Sprawdzajcie teraz, czy wy też macie. To na przykład słuchawki, jest nieźle, nie? Mały notes, myślę, że telefon z notatnikiem też się zalicza, zdrowe przekąski, książka, wielorazowa butelka na wodę i uwaga, bo to mnie trochę zaskoczyło, także lusterko. Ale z drugiej strony to chyba wiadomo, żeby można się było zapytać lustereczko, no i kto jest najmądrzejszy na świecie?

0: Josh Baker, My Place w Melo Radio. To właśnie tak od rana w czwartek podkręcamy dla was tempo i pytamy, jakie zdanie nigdy nie zapowiada niczego dobrego z parę waszych propozycji. No, na czele oczywiście, tylko się nie denerwuj. Albo spokojnie, to tylko mała awaria. Albo nie ruszaj się. Jeszcze jedna mi się podoba. Czujesz ten zapach? A twoja propozycja?
1: Łukasz, ile masz na koncie?
2: Musimy porozmawiać.
0: A, wiadomo.
3: Jakie zdanie nie zwiastuje nic dobrego? No. Zapraszam państwa na spotkanie.
4: Nic dobrego nie będzie, kiedy ktoś mówi, ja znam krótką drogę.
0: Czekamy na wasze głosówki. Jakie zdanie nigdy nie zapowiada niczego dobrego? Wbijajcie na meloradio.pl i dajcie znać, jaką wy macie propozycję. A ty?
5: Przytyło ci się, kochanie.
6: Sponsorem programu był właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
7: Autopromocja. Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
8: Idę w mi.

0: Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
5: Kawka się ceni.
6: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
7: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
8: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
9: Nowy sezon. Nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 16 w TVP1 i TVP VOD.
10: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
11: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. 4 na osobę. Kaufland.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
12: Aha.
13: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow.
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie.
16: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
17: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte. K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
18: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
19: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
20: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10%. 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
19: To w ogóle możliwe?
20: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.

0: Alchemist Project, Beat Tell Me. Ja to wiem, że jak chcę się czegoś dowiedzieć, to mogę spokojnie was zapytać i dlatego dzisiaj pytam, jakie zdanie nigdy nie zapowiada niczego dobrego. Sporo waszych propozycji dzisiaj naprawdę się rozkręciliście. Na przykład, to powinno tak dymić? Chyba coś kliknąłem. Po co nam ta instrukcja? Albo na przykład, kto ostatni był w toalecie? No dobra, a twoja propozycja?
1: Guza ciukasz?
2: Kochana, on się zmieni. Poczekaj, jak wrócę.
3: Spokojnie, wiem, co robię.
4: A zrobiłeś to, o co cię prosiłam?
0: A, okej. No dobra, to jakie zdanie zapowiada? Nie zapowiada niczego dobrego. Czekamy na was, na wasze głosówki na meloradio.pl. Można wbijać i nagrywać, a to już Gipsy i PZ w Melo. Za 18 minut będzie 8.

za mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i widzę na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: oczywiście dopomaga Say Something. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo, to jest jeden z tych numerów, na które możecie głosować, bo to propozycja do 30 Melo Radia. Korzystajcie, wbijajcie, głosujcie, tak żeby ten numer w najnowszym notowaniu znalazł już swoje odpowiednie miejsce w liście.
1: A już o 8 zagramy
0: Lumix i Self Aware w Melo. Za chwilę newsy i prognoza pogody. Tak podkręcamy tempo w Melo Radiu i tak wam zagramy. Punktualnie o 8, gdy inni będą jeszcze gadać. Za 8, 8.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
3: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy Prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99, a 20 jaj bio wysoka grzęda 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: To nowe Lego Kreator 3 w jednym?
12: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
13: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
14: To będzie dla mnie zaszczyt.
15: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
16: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
17: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
18: O, ale że to tak dla mnie?
17: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
20: Mamy niskie ceny.
21: Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Brico Marche zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy. Wełnę Roxlab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy. Oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
22: Hej, tu Ikea.
0: Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
22: Volkswagen.
23: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
24: Lidl, to się opłaca.
25: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
26: Wszystko, czego dziś chcę,
27: to z kartą moje. Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury. Kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie trzech.
28: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
29: Po reklamie.
30: Meloradio Słupca na 102,9 FM. Drażnik.
31: Kierowcy czeka Was kilka zmian w gminie Słupca. Od dziś zamknięty dla ruchu będzie odcinek między Cieninem Zabornym, Cieninem Perze i Cieninem Kościelnym. Powód to prace związane z układaniem nowej nawierzchni. Utrudnienia mają potrwać do poniedziałku. Można korzystać z objazdów.
32: Słońce, trochę szarych chmur. Taka prognoza pogody czeka nas dzisiaj w Słupcy. Ale póki co jest bardzo słonecznie i przyjemnie, można by powiedzieć. Termometry wskazują prawie 13 stopni w ciągu dnia. Spodziewajcie się nawet około 20 stopni. Ciśnienie póki co jest umiarkowane, ale w ciągu dnia może być coraz wyższe. Przygotujcie się również na trochę mocniejsze podmuchy wiatru.
33: To są newsy na ósmą. Marcin Sikora, zapraszam. Za wjazd na czerwonym świetle na przejazd kolejowy kierowcy stracą prawo jazdy na 3 miesiące. Takie zmiany w prawie zapowiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak. To pokłosie wczorajszego wypadku pod Radomiem. Ukraińskie siły operacji specjalnych zaatakowały zakłady gazowe w Rosji. To 3000 kilometrów od Ukrainy. Remis 1-1 w meczu Chicago Fire z Interem Miami. Robert Lewandowski okazał się jednak lepszy od Leo Messiego, bo strzelił gola dla swojej drużyny. Zjawiskowe przeloty, nietypowi goście i pola pełne migrujących ptaków. W ornitologicznym świecie trwa intensywny czas obserwacji, mówi Krzysztof Pawlukojcz ze Stowarzyszenia Mazurska Przyroda.
34: Już teraz na przykład lecą ptaki drapieżne, takie małe sokoły, kopczyki. Wyglądają bardzo atrakcyjnie, bo możemy je zobaczyć w trzech szatach.
33: Poszukajcie w swojej okolicy spacerów ornitologicznych.
35: A póki co razem lecimy w ten czwartek, już 8, podkręcamy tempo i za chwilę to zjawiskowo będziecie mogli się wykazać w naszej zabawie Ostatnie Słowo. Waldek Derłek, siemano, hej, 8 rano na zegarach.

Sanach i tańcz, tańcz, tańcz, to ja będę wam mówił. Nie śpiewał na szczęście, dzwoń, dzwoń, dzwoń. To na pewno coś da, jak zadzwonicie teraz, to się dodzwonicie do Meloradia. Pod 321-321-777 trzeba dzwonić, jeśli chcecie wziąć udział w naszej całkiem nowej, świeżutkiej zabawie Ostatnie Słowo. Polega to na tym, że dwójka słuchaczy próbuje powiedzieć jak najwięcej słów z danej kategorii, którą podam wam dopiero jak zaczniemy tą zabawę. Więc czekam już teraz, dwie osoby mają szansę. 321-321-777 Melo Merch do zgarnięcia.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio dzisiaj od rana. Mamy czwartek i mamy też naszą nową zabawę i mamy 18 po 8.
1: Ostatnie słowo.
0: No i mamy dwóch zawodników. Jest Karol, siemanko. Cześć, Karol.
2: Cześć, witam.
0: Cześć, cześć, Karol. Dzisiaj dużo zajęć zaplanowanych ma z córką. Karol, coś mi się wydaje, że ktoś tu będzie zmęczony wieczorem, co?
2: To na pewno, to na pewno.
0: No i dobrze ci tak. Słuchaj, jest też Zbyszek. Cześć, Zbyszek.
3: Cześć, cześć, witam.
0: Cześć, siemanka. A Zbyszek to wyluzowany teraz, bo na pauzie jest kierowca, który odpoczywa. I dzisiaj ma zamiar być jak kto?
3: Jak killer będę dzisiaj.
0: Dobra, Zbychu, trzymamy za słowo. Uwaga, słuchajcie, to jest zabawa, w której macie tylko 20 sekund, jak już wystartuje czas. Zabawa nazywa się Ostatnie Słowo. Polega na tym, że wygrywa ten, kto powie więcej słów z danej kategorii. Już za chwilę powiem wam kategorię i coś czuję, że dzisiaj może być ostra rywalizacja, bo kategoria w sam raz dla was chyba, panowie. Zasada jest taka, że odpowiadacie na zmianę. Zaczyna Karol, bo literka K jest wcześniej w alfabecie niż literka Z, Zbyszku. Okej, okay. Karol zaczyna po tym, jak powiem start, a potem Zbyszek, a potem znowu Karol i zobaczymy, kto więcej słów powie. Kto powie więcej, ten inny zgarnia skiety Meloradia, a kto mniej, to torbę Meloradia. Czy to jest jasne? Możemy zaczynać, panowie?
3: Tak jest.
0: Dobra, uwaga. Karol zaczyna. Kategoria dziś to dyscypliny sportowe. Czas start.
2: Piłka nożna.
3: Piłka ręczna.
2: Rzut oszczepem.
3: Siatkówka.
2: Koszykówka.
3: Trójbój.
2: Karling.
0: Stop. Czas.
3: Bieg na 100 metrów.
0: Czas stop. Słuchajcie, 4 propozycje od Karola, 3 od Zbyszka. Aście się zastanawiali nad tymi dyscyplinami. Wcale nie było to chyba takie do końca łatwe. Karol, dla ciebie skiety Meloradia już wysyłamy, pakujemy. No a do Zbyszka melotorbę wysyłamy. Na pewno ci się tam w aucie taka torba przyda. Trzymajcie
3: oczywiście,
0: się.
3: Oczywiście, że tak.
0: Dzięki,
3: oczywiście.
0: Fajnego dnia. Ostatnie słowo. A jutro znów do was wracamy po 8 z zabawą Ostatnie Słowo. Może to właśnie wy będziecie mieli Ostatnie Słowo i zgarniecie Melo Merch. Bądźcie od rana z Meloradiem. No i szykujcie się już teraz. 21 po 8 w Melo.

0: Take Me Back, czyli Kygo w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, a dzisiaj mamy czwartek i nie wiem, czy wiecie, ale całkiem przy okazji to dzisiaj też jest dzień piłkarza. Wy spaliście, a Robert nie. Chicago Fire, czyli nowa drużyna Roberta Lewandowskiego, zremisowała z Interem Miami Leo Messiego 1-1. Robert strzelił gola, a Messi nie. Lewandowski nie czekał za długo, bo strzelił już w 10 minucie. To ja mam propozycję, bądźcie dzisiaj jak Robert, nie czekajcie za długo i zróbcie coś naprawdę fajnego w ciągu najbliższych 10 minut. Na przykład spróbujcie dzisiaj od rana zagiąć szefa. W 8:30.
1: Reklama.
2: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Intermarché w Słupcy poleca duży wybór wędlin z własnej wędzarni. Tylko teraz. Kiełbasa strzałkowska 29,99 za kilogram. Intermarché w Słupcy zaprasza.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Czyta lektor AI.

0: Przed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 3,99 za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru. Stokrotka.
1: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj. To tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda. Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
6: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
7: Pędzelku puszku, jakoś temu zaradzimy.
6: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
8: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieści Mieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: wychodzą na patrol.
1: No to specjalne pozdro dla tych wszystkich, którzy dzisiaj wcześniej rano na jakiś patrol wyszli, a tu jeszcze ciemno było. Jakoś tak się to teraz właśnie robi. Na szczęście teraz już zdecydowanie lepsze widoki za oknami. Za 16 minut będzie godzina 9, podkręcamy tempo. A jak chcielibyście mieć jeszcze lepsze i fajniejsze widoki na waszym koncie, no to oczywiście możemy coś podziałać, żeby było trochę więcej środków. Mamy szybką kasę do zgarnięcia w Meloradiu i dzisiaj znów 200 trafią do kogoś. Tylko najpierw wy musicie trafić na meloradio.pl i tam napiszcie nam, jaki macie pomysł na wydanie tej szybkiej kasy od Melo. Szybko może być wasza. Jeszcze dziś w Meloradiu. Czekamy na meloradio.pl, a teraz Bibi Rexha.

0: co najlepsze w Volkswagenie dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Kart Extra. A cebula żółta, jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta, 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
6: Dużo dobrego.
7: Teraz w netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite. Tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto dużo dobrego.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus, aż 60% taniej. A od piątku. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt, 70% taniej.
11: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie 2 sztuk.
12: Lidl. To się opłaca.
15: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie.

0: Classic.
1: W tej porze możecie odczuć największy ruch na warszawskiej czy Trauguta. Momentami tłoczniej może być także na Kopernika. Przygotujcie się na utrudnienia od 18 września. Mowa o powiecie wrzesińskim i Nekli. Przejazd kolejowy przy ulicy Dworcowej zostanie całkowicie zamknięty na blisko 2 dni. Stopni na termometrach, a w ciągu dnia czeka nas jeszcze o kilka stopni więcej. Tak się klaruje pogoda w Słupcy. Na razie dość pochmurnie, chociaż pomiędzy tymi chmurami słońce też może się pokazywać. Dzisiaj deszczowych chmur nie będzie, można więc odetchnąć z ulgą. Za to spodziewajcie się momentami mocniejszego wiatru. Tak ma powiać od rana do wieczora. Trzymajcie się więc ciepło.
2: To są newsy na dziewiątą. Marcin Sikora. Zapraszam. O 26 groszy podrożała benzyna, a o 36 groszy olej napędowy. I to tylko w ciągu tygodnia. Analitycy prognozują, że to nie koniec, mówi Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl.
3: Już te historyczne rekordy mamy niestety i obawiam się, że dalszy ciąg zwyżek przed nami.
2: Jeśli cena baryłki ropy dojdzie do $120, to za diesla zapłacimy nawet 10 zł. Samolot prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego został niemal trafiony przez drona. Do zdarzenia miało dojść we wtorek podczas startu z Mołdawii do Oslo. Nieodebranie z urzędu wyrobionego prawa jazdy nie oznacza, że kierowca prowadzi auto bez uprawnień. Tak uznał Sąd Najwyższy. Uchylił wyrok innego sądu oraz uniewinnił kierowcę. Ruszyły Mistrzostwa Europy Siatkarzy. Dziś pierwszy mecz Polaków. O 15:00 biało-czerwoni zmierzą się z Portugalczykami.

Podkręcamy tempo w Melo Radio. Czy dziewiąta to jest taka pora, kiedy w pracy nagle coś was zaskakuje albo ktoś? Spoko, no dacie sobie radę. Przecież udowodnijcie to właśnie teraz. Waldek Darłak, siema.

Wally Lopez, Jamie Scott, You Can't Stop the Beat. Nie zatrzymujemy czwartku, tylko podkręcamy tempo, bo jutro już piątek, już czekamy. A dzisiaj dzień piłkarza. Słuchajcie, wy też możecie go odpowiednio uczcić. Na przykład, jak macie za dużo dzisiaj na głowie, to część rzeczy śmiało możecie kopnąć w kąt. A już za chwilę powiem wam o czymś, co spowoduje, że zupełnie inaczej będziecie patrzeć na ludzi, z którymi dzisiaj będziecie jeździć autobusami.

0: Pryska w melo.
1: Podkręcamy tempo, 18 minut po godzinie 9 już mamy. No to uważajcie, bo nawet tak prosta rzecz jak wybór miejsca w autobusie może zdradzić, jacy jesteście naprawdę, i wszyscy się dowiedzą. Po tym, gdzie konkretnie siadamy, można poznać nasze cechy. No dobra, to umówmy się, że robimy test, sprawdzajcie, czy się zgadza. Osoby, które wybierają miejsce bliżej kierowcy i bardziej z przodu, to najczęściej ciekawscy optymiści, którzy w życiu są otwarci na innych. Miejsca w środku wybierają zwykle ci, którzy cenią sobie prywatność, a z kolei z tyłu siadają osoby lubiące mieć nad wszystkim kontrolę. I co, jazda autobusem po tym już nigdy nie będzie taka sama, co?

0: Ależ to jest fantastyczny numer, to właśnie dzięki takim hitom płyniemy sobie fajnie przez ten czwartek. Swedish House Mafia i Happiness Soul Set. W Meloradiu podkręcamy tempo. Ella Henderson już za chwilę będzie, też Sylwa Bampa. To wszystko w Meloradiu w czwartek rano, prawie w 9:30.
1: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
5: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Bo zależy mi sobie. Rossmann, moja drogeria.

0: 4,99 kilo. Cena przed obniżką 5,99. W delikatesach Centrum.
1: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
2: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
3: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Edusho Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
4: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Bayern kontra Bodo Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Queen 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 opakowania. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
6: Codziennie.
9: Moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda. Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
12: Szykujemy skok.
13: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
14: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie szum.
15: 100 dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
16: Świat Ciebie potrzebuje.
15: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września.
17: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W Silvercrest. Teraz z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 1599 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Rok potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
20: Zapraszamy do salonu Toyota Kamiński Konin, ulica Spółdzielców 15.
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
22: Mamy niskie ceny.
23: Po reklamie.
24: Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.

0: Ponte a jugar. Pitbull, I know you want me w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Dzisiaj czekaliśmy na wasze głosówki, pytaliśmy, jakie zdanie nigdy nie zapowiada niczego dobrego. Słuchajcie, wysyp różnych waszych propozycji, na przykład to wcześniej też tak wyglądało, albo spróbuję to do tego podłączyć, albo gdzie jest gaśnica? Ta kontrolka świeci się od dawna. Teoretycznie nic nie powinno się stać. Albo uwaga, spokojnie, wiem co robię, będzie pan zadowolony. A twoja propozycja?
1: Kochani, jadę z kumplami na weekend na ryby.
0: No wiadomo.
2: Poczekaj tylko, aż ojciec wróci do domu.
3: A mój były chłopak to... A moja była dziewczyna to...
0: No. I ty jeszcze?
4: To tylko koleżanka.
0: No tak. Słuchajcie, jest jedno takie krótkie słowo, po którym zawsze w historii ludzkości coś się działo. To słowo to... Oj?

spać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę, bro.

zrobimy ten kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegryzka, wpis

0: O tej porze jutro to wy już będziecie mieli weekend i ja wam to ogłoszę i zapewniam o tym już teraz, chociaż niektórzy to już się czują, jakby było jeszcze lepiej, nie? Waldek Darłak, jutro od samego rana budzimy się znów, a za chwilę Adi was przywita.
1: A już o 10:00 zagramy
0: Shimza i Fire Fire w Melo Radio. I tak podkręcamy tempo i tak wam zagramy już niedługo, gdy inni będą jeszcze gadać. Za 9:10.

0: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
3: Mamy niskie ceny.
1: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii dobry plan wystarczy.
6: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
10: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny!
0: Po reklamie.

0: więcej luzu można odczuć w Słupce. Ruch zdecydowanie przenosi się poza miasto. No właśnie, jeżeli wybieracie się na przykład w kierunku Konina, to pamiętajcie o trwającej tam przebudowie mostu. Ruch w obu kierunkach skierowany jest na most zachodni. Mocniejszy wiatr dzisiaj z pewnością nie da za wygraną do końca dnia, tak mówią najnowsze prognozy pogody. Na termometrach 14 stopni, ale ta odczuwalna temperatura może być sporo niższa. Na niebie z kolei raczej przewaga szarych chmur, chociaż co jakiś czas możecie wyglądać na tym niebie słońca. Na razie nie ma mowy o opadach deszczu, ale jak to w pogodzie, wszystko może się jeszcze zmienić.
1: To są newsy Meloradia Słupca.
0: Patrycja Strupińska, zapraszam. Kierowcy, czekają Was utrudnienia w gminie Słupca. Od dziś zamknięty dla ruchu będzie odcinek między Cieninem Zabornym, Cieninem Perze i Cieninem Kościelnym. Powód to prace związane z układaniem nowej nawierzchni. Obowiązują objazdy, a takie utrudnienia potrwają do najbliższego poniedziałku. Wracają, ale nie utrudnienia, a bezpłatne treningi w ramach ogólnopolskiej akcji Biegam, bo lubię, to w Zagórowie. O szczegółach dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Łukasz Parus.
2: Zachęcamy wszystkich Państwa do przygody z bieganiem, z truchtem.
0: Zajęcia co wtorek o 17.30 na Stadionie Miejskim. Udział jest bezpłatny. A skoro już mówimy o sporcie, to zakończyła się przygoda trzech drużyn z powiatu słupeckiego w rozgrywkach Pucharu Polski Strefy Konińskiej. SKP Słupca przegrał z rezerwami Górnika Konin 3-1. Porażkę poniosły również Orły Zagórów i Polanin Strzałkowo. W grze natomiast pozostają Czarni Ostrowi.
3: To są newsy na 10. Marcin Sikora. Zapraszam. Zakończył się rosyjski atak na Ukrainę. Lotniska w Lublinie i Rzeszowie wznowiły operację. Alert RCB został odwołany. W Sokolnikach Suchych koło Radomia trwają przygotowania do podniesienia pociągu wykolejonego po wczorajszym wypadku. To operacja, która potrwa wiele godzin. Część reform ochrony zdrowia trafi dziś pod obrady rządu. Walka z kominami płacowymi może ruszyć dopiero w 2028 roku, zastrzega minister finansów. Chcą tego też dyrektorzy szpitali, mówi wiceprezes Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego Krzysztof Zaczek.
4: On powinien wejść wtedy, kiedy my będziemy na niego przygotowani technicznie.
3: Kancelaria premiera uważa, że nie przedstawiono dokładnych analiz skutków wprowadzenia limitów. Robin Raikkonen, przyjęty do Akademii Red Bulla w Formule 1, to 11-letni syn mistrza świata w tych wyścigach, startuje w gokartach.
5: Sponsorem programu jest właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
6: No siemanku, bobasy, 10 na zegarach, Adi z tej strony. Fajnie, że jesteście, bo kiedy inni gadają, my już gramy. To jest Meloradio, dobrze trafiliście. Kto jeszcze nie ma kawy, no to jakby coś idę zrobić za chwilę, także przyjmuję zamówienie na WhatsAppie Meloradia. Shimza, Fire Fire, od tego zaczynam, a my jesteśmy razem do 14.

Fastboy Music Sounds, Melo Radio, tak podkręcamy tempo i to jest właśnie prawdziwa muza. Słuchajcie, dzisiaj 10 dzień września, mamy czwartek, powoli już zbliżamy się do piątku i bardzo fajnie. W ramach kalendarza świąt nietypowych mogę wam powiedzieć o tym, że dzisiaj obchodzimy Dzień Piłkarza, więc jeżeli wśród was jest ktoś, kto z piłką nie rozstaje się nawet na moment, kto jest w stanie zrobić dookoła świata, albo po prostu biega za nią niesłychanie dobrze, albo nawet i nie, to obchodzicie swoje święto i przekażcie im najlepsze życzenia ode mnie. Przy okazji osoby, które siedzą na kanapie i świetnie kibicują naszej drużynie, myślę, że też powinny zostać do tego włączone. Calvin Harris, Lovers in a Past Life, tak podkręcamy tempo w Melo.

0: Armin Van Buuren i Everlasting, tak podkręcamy tempo w Meloradio. A jeżeli chodzi o Armina, to ja tylko grzecznie przypomnę, że jego Estate of Trance jest do posłuchania, do usłyszenia w Melo Radio. W dobrym Melo oczywiście, także słuchajcie w piątek i w sobotę po godzinie 22, bo tam się dzieje, tam jest naprawdę mocno, także działajcie i bawcie się doskonale, no bo Estate of Trance, to co by nie mówić, jest naprawdę czystej klasy finezja. A w tej godzinie jeszcze Tobi Romeo i Fly High, będzie też DJ Antoine i Welcome to Saint-Tropez.
1: Sponsorem programu był właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchnia Wikinga.pl

0: i aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Tylko w czwartek 10 września. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher o wartości 35 zł. Tak, aż 35 zł. Voucher wykorzystasz w sobotę 12 września przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa mielona Prima Finezja 500 gramów, tylko 22,99. A Pepsi 1,5 litra 4,99, kupując dwie.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Już dziś w Lidlu. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów. 1+1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie.
5: Meloradio Słupca.

Kygo i Firestone, tak, podkręcamy tempo w Meloradio. Czasami tak jest, że kiedy przychodzi do was ziomek, to pokazuje jeden charakterystyczny gest i mówi: no to ognia. To oczywiście chodzi o spotkania takie półprywatne, takie bardzo, bardzo, no chciałem powiedzieć intymne, ale nie do końca, chociaż wtedy też się człowiek zwierza do drugiego. Nie, dobra, nieważne, szybka kasa do zgarnięcia, 200, a nawet 500 zł, na co tylko chcecie. Na takie spotkania też może być jasna sprawa, także nie czekajcie, tylko wbijajcie, zróbcie to od razu, bo potem zapomnijcie. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam piszecie, na co chcecie to wydać, a my potem do was oddzwonimy. No i co? No i wygrywacie siano. Wszyscy zadowoleni. Nasz szef też. Może dokładnie.

0: Griffin i World Away w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. Na koniec świata i jeszcze dalej, tak nie mówiła niegdyś moja ulubiona postać z filmu Toy Story, mając na myśli Buzza Astrala. A Buzz Astral też jest muzycznie fajną postacią, to możecie sobie obadać w wolnej chwili, a my za moment, a propos świata, sprawdzimy co w newsach Meloradia.
1: A już o 11 zagramy
0: A Notary Talk To You. Takim mega fajnym, imprezowym, ale też chillowym vibe'em będziemy wchodzić w godzinę 11, także nigdzie nie odchodźcie.

0: Reklama. Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
2: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę, a masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. 4 na osobę. Kaufland.
3: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Pogoda.
6: Raczej dzisiaj w Słupcy czeka nas pochmurna aura, chociaż co jakiś czas jest szansa na delikatne słońce. Tych deszczowych chmur na razie raczej nie zobaczycie. Na termometrach spodziewajcie się natomiast od 15 do około 20 stopni. Pamiętajmy jednak, że ta odczuwalna temperatura może być sporo niższa. I tutaj przyda się zdecydowanie cieplejsza bluza.
0: Są newsy Meloradia Słupca.
6: Patrycja Strupińska, zapraszam. Pyzdry stawiają na niższe zużycie energii. Burmistrz Przemysław Dębski podpisał umowę na modernizację instalacji elektrycznej i montaż fotowoltaiki w Urzędzie Miejskim. Prace wyniosą blisko 230 tysięcy złotych i zakończą termomodernizację obiektu. Teraz przenosimy się do Słupca. Mieszkańcy niebawem zadecydują o tym, na co wydać blisko 200 tysięcy złotych. Trwa głosowanie na projekty, które mają szansę zostać zrealizowane z budżetu obywatelskiego. Tłumaczy burmistrz Słupcy Jacek Szczap.
7: Mamy 3 projekty do wyboru. Głosować można jeden raz, wybierając jedno zadanie.
6: Głosowanie potrwa do 21 września. Na koniec jeszcze gmina Powic, gdzie doszło do przykrej sytuacji. Miały cieszyć oko na długo po dożynkach, a zniknęły następnego dnia. Część dekoracji, które zdobiły rondo z okazji Święta Plonów, zniknęły jak kamień w wodę. Ozdoby zostały własnoręcznie przygotowane przez mieszkańców gminy.
8: To są newsy na 11. Marcin Sikora. Zapraszam. Na początek pytamy, gdzie będą stałe bazy wojskowe USA. W naszym kraju przebywa amerykańska delegacja. Okolice Wrocławia i Poznania to najczęściej wymieniane lokalizacje, mówi wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
9: Oczywiście dzisiaj w grę wchodzi Polska Zachodnia i to jest też jasny warunek ze strony amerykańskiej.
8: Polska oficjalnie zgłosiła gotowość do utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w maju. Codzienne zakupy w sklepach podrożały w sierpniu średnio o 1,7% rok do roku. Tak wynika z raportu UC Research i Uniwersytetów WSB Merito. Sierpień był najgorętszym miesiącem w historii pomiarów na świecie. Temperatury znacznie przekroczyły krytyczny poziom globalnego ocieplenia. Film z Marcinem Dorocińskim globalnym hitem. Katastrofa w duecie podbija jedną z platform. Już kilka dni po premierze trafiła na szczyt list oglądalności w ponad 100 krajach.
10: Siemanko, ja jestem Adi. No i kiedy inni gadają, my już gramy. Ale to już dobrze wiecie. Obiecałem, że będzie nutka, która jest doskonałym połączeniem chilloutu i imprezy. Czyli to chcę i oda noter. Ja jestem Adi i zapraszam do 14.

pół chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać.

Axoli, Whatever Tears You On, tak, podkręcamy tempo. No i dobrze, że podkręcamy, bo musicie mieć dużo pozytywnej energii. Do czego? No na przykład do tego, żeby poczuć się trochę jak Jason Derulo, który jest specjalistą gastronomii. Słuchajcie, na jego mediach społecznościowych można zobaczyć wiele różnych nietypowych rzeczy, między innymi pełno słodkości, które sam wypieka i bawi się przy tym co najmniej doskonale. Jedyne co zaskakuje to ich rozmiar i tak się zacząłem zastanawiać, czy Jason Derulo ma jakiś kompleks?

0: Niektórym z was na pewno przypomniało się kilka rzeczy. Chris Cross, Amsterdam, Luisa Sonza i My Oh My w Melo. Tak podkręcamy tempo, 27 minut po godzinie 11. Dobrze, że jesteście, bo ja tylko chciałem przypomnieć, że ej, hola hola, dzisiaj jest czwartek, jutro jest piątek. No i zaraz będziemy mogli chillować, a w tym chillaucie też to pomoże ona, czyli Liwka. Poza tobą nic jeszcze w tej godzinie.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
3: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
2: Fantastycznie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Dzień. Autopromocja. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Świeża oferta prosto z Lady Mięsnej, tylko w twoim markecie. Najwyższa jakość, profesjonalna obróbka i zawsze niskie ceny. Codziennie świeża dostawa i najlepsze promocje. Szynka wieprzowa bez kości, jedynie 12,99 za kilogram. A filet z piersi z kurczaka w super cenie 16,99 za kilogram. I pamiętaj, po polskie mięso tylko do twojego marketu.
5: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
6: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
7: Dźgnął ją kilkanaście razy.
8: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
5: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
9: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
5: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
10: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
11: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
12: Denzel Kopuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
13: Słuchajcie, konewka Konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
12: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Bieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
10: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
14: Szykujemy skok.
15: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
16: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie
17: To dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
18: Świat ciebie potrzebuje.
17: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września.
19: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
20: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
3: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
4: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
5: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
6: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
7: To będzie dla mnie zaszczyt.
8: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
9: Po reklamie. Meloradio Słupca na 102,9 FM.

0: Denzel, You Spin Me Right Round w Melo Radio, 19 minut do godziny 12. Tak podkręcamy tempo. Iga, szukasz słuchawek? Nie, czy nie działa ci?
1: Poczekaj. Działa chyba.
0: Słyszysz się?
1: Słyszę się.
0: No bo nowe studio, no to musi działać.
1: O, wszystko tutaj działa.
0: Słuchajcie, zdradzę wam w sekrecie, tego wam nikt nie powie, ale my jesteśmy, że tak powiem, kontrowersyjni, dlatego powiemy. W studiu radiowym nie można mieć żadnych napojów, za to są bany, jest za to hardcore i w ogóle, ale nikt nie powiedział, że nie można robić makijażu, prawda, Iga?
1: Oczywiście, że tak. Mam nadzieję, że ta szminka mi tutaj nie spadnie i nie ubrudzi stołu.
0: Rozumiem.
1: Ale do odważnych świat należy.
0: No pewnie. A co jeszcze będziesz malować dzisiaj?
1: Obraz.

0: Josh Baker, Poppy Back Scumpy, My Place w Melo Radio. I mogę śmiało powiedzieć, że Melo Radio to jest zdecydowanie taki mój place. 10 minut do godziny 12, za chwilę południe. Kto jeszcze kawy nie pił, no to przypominam, zróbcie coś dla siebie, zjedzcie coś słodkiego i nie mówcie mi, że o, bo kalorii szkoda i tak dalej. Guys, raz się żyje, YOLO.
1: A już o 12 zagramy.
0: Za chwilę mi napiszecie, że jestem boomerem. Lumix. Za moich czasów się mówiło YOLO i ja YOLO powtarzam. No o 12 gramy self-aware, także bądźcie gotowi, żeby robić głośniej Melo Radio.

0: autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki. W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego. Od rana dużo pozytywnej energii.
1: Jeszcze fajniejszą muzę.
0: Świeże trendy prosto z sieci.
1: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
0: Od poniedziałku do piątku.
1: Już od 6:30.
0: Podkręcamy tempo. Waldek Darłak.
1: Marcin Sikora.
0: I codziennie zrobimy ci kawę.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Nie masz pomysłu na obiad? Kucharz Intermarché w Słupcy poleca. Ala de Volaille 3,69 za 100 gramów i surówka z kapusty białej 1,69 zł za 100 gramów. Intermarché w Słupcy zaprasza.
4: Idealny poranek. Myślałam, że nie istnieje, ale od kiedy zamieszkałam na osiedlu Gnieźnieńska, każdy jest taki. Nie wierzysz? Przekonaj się. Właśnie ruszyła realizacja kolejnego etapu. Przemyślane mieszkania, nowoczesne rozwiązania, dużo okna, od podłogi po sufit i ten widok. Do tego strefa relaksu, balkon albo ogródek. A wszystko blisko parku, basenu, jeziora, atrakcyjnych terenów zielonych i tras rowerowych. Osiedle Gnieźnieńska Września. Idealnie dopasowane miejsce do ciebie. Osiedle Gnieźnieńska.pl.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacji trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
9: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
9: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy Prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99, a 20 jaj bio wysoka grzęda 19,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Po reklamie. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM. Pogoda.
11: W powietrzu czuć już delikatną jesień. Niestety dla wszystkich fanów lata jest to zła informacja. Na termometrach 16 stopni i popołudnie może być odrobinę cieplejsze, ale bardzo zachmurzone i wietrzne. Ten wiatr może dzisiaj naprawdę mocno powiać. Opadów deszczu póki co nie widać, ale wszystko się może jeszcze zmienić. Ciśnienie po południu będzie raczej wysokie.
2: To są newsy Meloradia Słupca.
11: Patrycja Strupińska, zapraszam. Znamy przyczynę śnięcia ryb w jeziorze Słupeckim. Badania leszczy wykazały pasożyta wywołującego ligulozę. Wody Polskie informują, że skala śnięcia ryb wyraźnie spada. Wcześniejsze kontrole nie wykazały też zanieczyszczenia wody. Zbiornik jest nadal monitorowany, a martwe ryby są na bieżąco wyławiane. Budowa słupeckiej oczyszczalni ścieków nabiera tempa. Zakończyła się rozbiórka złóż biologicznych, trwa demontaż osadników i przygotowanie terenu pod nowe obiekty. Wkrótce mają ruszyć prace fundamentowe pod budynek suszarni. Ze Słupcy przenosimy się jeszcze do Zagórowa, gdzie trwa trzecia edycja akcji Biegam, bo lubię. O szczegółach dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Łukasz Parus.
12: Treningi trwają 60 minut, 17.30, 18.30. Celowo dobraliśmy taki termin, żebyście Państwo mogli wrócić ze szkoły i z pracy, i zjeść może jakiś lekki obiad i przyjechać do nas.
11: Spotkania odbywają się co wtorek na stadionie w Zagórowie. Udział jest całkowicie bezpłatny.
13: To są newsy na 12. Marcin Sikora. Zapraszam. Kolejarze będą jutro protestować. To po wczorajszej katastrofie na przejeździe w Sokolnikach. Jak będzie wyglądał protest? O tym przewodniczący Związku Zawodowego Maszynistów Leszek Miętak.
14: Od północy do 24. każdy przejazd kolejowy w Polsce przejeżdżać z prędkością 20 km na godzinę.
13: W Sokolnikach służby pracują nad przywróceniem ruchu. Dwie kobiety zatrzymane po incydencie na targach obronnych w Kielcach. 20 i 22-latka mają związek z rozlaniem tam kwasu masłowego. Mają zostać przesłuchane. Donald Trump obiecał Amerykanom po $5000 po wygranych wyborach dla Republikanów. Amerykański prezydent zapowiedział też pokonanie komunizmu. O smaku wina decydują lokalne mikroorganizmy i to mimo obecności komercyjnych szczepów drożdży. Tak wynika z badań naukowców.
15: Zjadłbym drożdżówkę. 12 na zegarach, siemanko, ja jestem Adi i mamy czwartek. I też dobre wieści, bo za chwilę będzie całkiem miła niespodzianka dla was. Lumix, Self-Aware. Kiedy inni gadają, no już gramy.

0: Nawet jeżeli macie dzisiaj jakiś taki trochę gorszy dzień, to pomyślcie sobie, że zaraz wyjdzie słońce i wszystko będzie okej. To Robin Schulz i Better Times w Belo Radio. 15 minut po 12. No my tak podkręcamy tempo. Jest gituwa. Ej, guys, fajna wiadomość, bo jutro do kin wchodzi film pod tytułem 100 dni Misja Zeus. Mieliśmy okazję pogadać z laskami z Gen Z, Kinga, Paula i Marta. Zapytaliśmy dziewczyny, co było dla nich najtrudniejsze podczas kręcenia tego filmu.
1: Deszcz, bieganie w deszczu w zimnie, minus 7 stopni, deszcz z góry, to była zdecydowanie najtrudniejsza scena.
2: To była trudna scena, ale dla mnie jeszcze gorsza była, kiedy byłam w przebraniu dinozaura, nie dlatego, że wyglądałam jak wyglądałam, ale dlatego, że po prostu było w tym stroju strasznie gorąco i ja po prostu prawie mdlałam tam i musieli mnie po prostu otwierać co chwilę i wietrzyć paszki i wszystko, bo naprawdę gotowałam się tam.
3: A dla mnie najtrudniejsza scena to była scena, którą nagrywaliśmy w pralni Zawadzkiego i była to scena, gdzie miałam dużo tekstu i bałam się, że nie wyrobię pamięciowo i co mi najbardziej przeszkadzało, że dykcyjnie było mi bardzo ciężko powiedzieć ten tekst naraz, bo musiałam mówić szybko, bo byłam zdenerwowana w tej scenie, więc dla mnie to była najtrudniejsza scena, którą ja, wydaje mi się, że najczęściej musiałam sobie sama zdublować.
0: Ale dały radę, zdolne są. A możecie to zobaczyć na własne oczy, no bo mam dla was 4 podwójne zaproszenia na film 100 dni Misja Zeus do dowolnie wybranego kina Helios. A moje pytanie brzmi, jaką supermoc chcielibyście mieć, by uratować świat? Może to być absurdalne, nawet się ucieszę. Czekam na głosówki na WhatsAppie Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl. Do dzieła!

0: Halo, Kicze i Low. Everything's fine w Meloradio, 29 minut po godzinie 12. Tak, podkręcamy tempo. Ja cały czas się jaram tym, że podczas Tomorrowland miałem okazję zobaczyć, co Alok potrafi robić na scenie. No facet jest niezwykłym czarodziejem. W tej godzinie bryska i lato pocałuj mnie.
1: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Czas na nowe AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan!
5: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Do 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W ten czwartek z kartą Moja Biedronka. Wszystkie oliwy z oliwek. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit 2 sztuki, maksymalnie jedna z rabatem na kartę. A kawa ziarnista Jakobs 1 kg, Kronung, krema lub espresso. 1+1 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki Nivea. 1+1 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
14: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

To dla tych stęsknionych lata. Bryska, pocałuj mnie. 16 minut do godziny 13, tak, podkręcamy tempo w Meloradiu z nowego studia. Słuchajcie, odnośnie tego numeru, no ja sprawdziłem, co tam mają dla nas radary pogodowe i chyba to lato to, no, trochę idzie w zapomnienie, sorry, ale taka prawda, no, jutro będzie padało i w zasadzie cały przyszły tydzień też. I dopiero przyszła sobota, widzę, że będzie całkiem sympatyczna, bo będzie słoneczna w okolicach 20 stopni. Wiecie, nie ma tego złego, bo zimno jeszcze nie jest, to 18-19 stopni, myślę, że będziemy w stanie dowieść pogodowo, a jeżeli nadal wam zimno, no to sprawdźcie to. Topic, Becky G, Sorry Papi, już teraz Melo.

0: kurczę.
1: O, coś się zepsuło. Nie śmiejcie się za bardzo, jakie sprzężenie było. Nie wiem, czy to do końca moja wina. To był Thomas Gray w Melo Radio, my tak podkręcamy tempo. Za chwilę najnowsze newsy. Obiecuję, że będzie super.
2: A już o 13:00 zagramy
1: Milky, David Guetta i Just The Way You Are. To zagramy punktualnie o 13:00. Mam nadzieję, że ten dźwięk przestery wam się podobał, bo to taki coffee rave.
2: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: maraton. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
2: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
3: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
4: Dźgnął ją kilkanaście razy.
5: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
2: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
6: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
2: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
7: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
8: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
9: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
12: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Bayern kontra Bodo Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
13: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
14: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
15: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
16: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
17: Lidl, to się opłaca. Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP. Po reklamie.
18: To są newsy na 13. Ula Harciarek. Zapraszam. Kolejne 7 osób zatrzymano w sprawie oszustw internetowych. Podejrzani udostępniali konta bankowe grupie, która zamiast towaru wysyłała kupującym paczki z mąką i solą. Nasi siatkarze szykują się do sportowej walki na Mistrzostwach Europy, mówi rozgrywający Marcin Komenda.
19: Wiemy, po co tutaj przyjechaliśmy. Wiemy, że będzie to dość długi turniej i chcielibyśmy jak najlepiej w ten turniej wejść.
18: Pierwszym rywalem biało-czerwonych będzie dziś Portugalia. Tańszy pobyt na Podkarpaciu to dzięki czekowi turystycznemu, który pozwala zaoszczędzić 300 zł na 2 noclegach. Wnioski o przyznanie czeku będzie można składać przez internet w poniedziałek od godziny 12. AI doprowadzi do zmniejszenia liczby etatów, tak prognozuje ponad połowa pytanych menadżerów, ale z drugiej strony ich zdaniem wdrożenie sztucznej inteligencji idzie wolniej niż zapowiadano.
20: Punktualnie 13. Odnośnie AI, to przed momentem Mikołaj mi mówił, że grało w Portala i nie poszło zbyt najlepiej. A ja jestem Adi i podkręcamy tempo. Milk, David Guetta, Just the Way You Are.

Felix Jens, o Felix Baxter i Ready for Your Love. A ja mam nadzieję, że wy jesteście ready na trochę zamieszania, bo czas podjąć wyzwanie. Dawno tego nie było. Dlatego jeżeli chcecie wziąć udział, to dzwońcie. 321-321-777 to jest numer do Meloradia. Do zgarnięcia meloskiety, jeśli tylko podejmiecie wyzwanie.

0: No muszę wam powiedzieć, że bardzo polubiłem się z tym nagraniem. To Neptunika i What If w Meloradiu, 14 minut po godzinie 13. Czwartek to jest fantastyczny dzień. To jest dzień, podczas którego można trochę zaszaleć, a może nawet i podjąć wyzwanie? Myślę, że tak. Podejmij wyzwanie. No właśnie, razem ze mną Łukasz, którego serdecznie witam. Cześć bratku, jak się masz?
1: Witam serdecznie, bardzo dobrze, witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
0: Fajnie, że jesteś. Tego. Powiedz mi, w pracy, po pracy, jak to u ciebie wygląda?
1: Aktualnie jeszcze w pracy jestem.
0: Aktualnie jeszcze w pracy, dobrze. Łukasz, to sprawa wygląda tak, no bo podejmij wyzwanie dosłownie, tak jak nazwa wskazuje, mówi o tym, by podjąć wyzwanie. Jeżeli ci się uda, przyjacielu, no to z dobrych wieści masz skiety Meloradia. Jeżeli nie, to coś innego z Melomerczu i moje pytanie do ciebie, czy wszystko jasne?
1: Jak najbardziej.
0: Doskonale. Twoje wyzwanie brzmi: zaśpiewaj piosenkę na cześć nowego studia Meloradia. Nie musi to być nic długiego, może być trochę szalonego. Możesz improwizować, ja nawet mogę robić chórki, jeśli chcesz. Czekaj, nawet przyciszę podkład, to może być a cappella. Spróbujesz?
1: Oczywiście.
0: Dawaj stary, jedziemy.
1: Jeżeli słuchasz radia, a to jest radio ulubione na świecie, wchodzisz w Melo, wchodzisz w nowe... Otwierasz drzwi, nowe studio. Nowe studio wita ciebie serdecznie, tak jak codziennie rano witać siebie z uśmiechem Melo. Chodzisz, pragniesz więcej, pragniesz słuchać więcej, miłością dzielić się ze wszystkimi.
0: Dobra, mamy Melo. To! Stary, piękne, to była poezja śpiewana. Naprawdę, wielkie brawa. Słuchaj, skiety Meloradia są twoje i to bezapelacyjnie. Powiedz mi, jak się czujesz po tym, no wręcz w fantastycznym, profesjonalnym wykonaniu?
1: Chyba nagram singla.
0: Chyba, no i dobra, to ja go zagram w Meloradiu, odzywaj się później. Dzięki!

Ostatnio noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Kiedy się tworzy z pasji, to też niechcący można spełnić marzenie. Sonny Fodera, Becky Hill i Say Something w Meloradiu. Czyli nuta, która powstała trochę przypadkiem, ale Becky Hill zaczarowała ten numer. I wszystko stało się jasne, że trzeba to podać dalej, żeby usłyszał o tym cały świat. Tak samo myślę, że było z numerem, który niegdyś trendował nieustannie na Instagramie i TikToku. I Like The Way You Kiss Me, Artemas, którzy no, byli między innymi na openerze. To już za chwilę.
1: Autopromocja w poprzednim sezonie.
2: Ej, nowy, skocz po kawę.
3: Dobrze, pani, już z mlekiem?
2: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
4: Wróć do mnie.
5: Załatwimy to w inny sposób.
6: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
2: Vous verrez maintenant.
1: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
2: Iga, Dudziuk.
5: Mikołaj Kujawiński.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
5: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 16 w TVP1 i TVP VOD.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
2: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
4: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj jutro o 20.40 w TVP2 i TVP VOD.
5: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
8: Praca,
7: szkoła,
8: korki.
7: W Meloradiu mamy dla Ciebie coś lepszego.
9: Od rana dużo pozytywnej energii.
10: I jeszcze fajniejszą muzę.
9: Świeże trendy prosto z sieci.
11: I nową zabawę, w której wreszcie to Ty masz ostatnie słowo.
9: Od poniedziałku do piątku.
10: Już od 6:30.
11: Podkręcamy tempo.
9: Waldek Darłak.
11: Marcin Sikora.
9: I codziennie zrobimy Ci kawę.

To nie jest tak, że faceci nie potrafią zaskoczyć, tylko faceci często też nie wiedzą jak, bo potem wychodzi, że są cringe'owi albo zbyt dziecinni. 17 minut do godziny 14, tak podkręcamy tempo, to było na tyle. Janykiel w piosence Bądź Duży. Słuchajcie, to teraz... Zróbcie coś dla siebie, zróbmy razem coś dla siebie i takie 200 zł, a może nawet i 500, jakby wam się pojawiło. I to tak totalnie z... No nie mogę tego powiedzieć, ale wiecie o co mi chodzi. W każdym razie szybka kasa od Meloradio do zdobycia na co tylko chcecie, jak chcecie, wbijacie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam piszecie, na co to pójdzie, a my potem do was oddzwonimy. A to Shimzai, Fire, Fire.

0: Szwedzki dom Mafia, Lekeli i Happy is... Happiness is Sobstępne, Loradiu, przepraszam, bo ja jestem happy i się ucieszyłem.
1: To dobrze.
0: Iga i Mikołaj w studiu, hej dzieciaki.
2: Cześć.
0: Co tam dzisiaj będziecie odwalać?
2: Dużo mamy chyba przygotowanych rzeczy.
1: Tak, jest na przykład akcja, słuchaj, że Robert się tam popychał na boisku.
0: Robert się popychał?
1: Mhm. Jego popychano.
2: Ale nie pchał.
0: Wiele osób by chciało dużo pieniędzy, by to zobaczyć.
2: Ważne, że nikogo nie pchał. O.
0: Dzięki.
3: A już o 14 zagramy.
1: Nasz ulubiony numer. I like.
2: I nie skłamałeś. I like.
1: I like. No ja lubię.
2: I like.
1: Lubię to. Lubię to.
0: Dzięki, ja też lubię. Siema.
2: Dzięki.

Wstawaj na 102.9 FM. Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Fair, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj już jutro po 22. Tylko w Melo Radio.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko...

0: do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
3: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki opakowanie 5 kg tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan!
8: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Intermarché w Słupcy poleca duży wybór wędlin z własnej wędzarni. Tylko teraz. Kiełbasa strzałkowska 29,99 za kilogram. Intermarché w Słupcy zaprasza.
1: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
13: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
14: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
15: Po reklamie. Autopromocja.
16: Bocian! Bocian!
17: Bocian odleciał jak Dri Akun do Dubaju.
18: Odlatujemy! Odlot!
17: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.
15: Autopromocja. Meloradio Słupce.

0: To są newsy na 14 Ula Harciarek. Zapraszam. Zakaz jazdy na ponad 3 lata za spowodowanie zagrożenia lub katastrofy w ruchu lądowym. To propozycja zmian w kodeksie karnym po wczorajszym wypadku na przejeździe kolejowym koło Radomia. Okolice Poznania i Wrocławia, to tam mogłyby powstać amerykańskie bazy, mówi o tym wiceminister obrony Stanisław Wziątek. Susza w górach, w Beskidach pojawiają się kolejne komunikaty o brakach wody, mówi Magdalena Gala z Wód Polskich.
1: W przypadku wystąpienia znacznych niedoborów oczywiście będą podejmowane stosowne działania wynikające z instrukcji.
0: W Brennej, w Beskidzie Śląskim lokalne wodociągi wprowadziły zakaz podlewania ogródków. Załamanie pogody we Włoszech, po ekstremalnych upałach przyszły gwałtowne burze. W Toskanii zarejestrowano około 63 tysięcy błyskawic.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.

0: To jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: Wow, mamy już czwartek. To jest dobra wiadomość.
2: Dobra, to jest wiadomość, bo po czwartku następuje co?
1: Piątek! A to jest nasze ulubione słowo zaraz po wypłacie.
2: No piątek jest zdecydowanie częściej niż wypłata, więc coś w tym jest.
1: Moglibyśmy to zmienić.
2: Nie no co, tak jeden piątek w miesiącu, ale cztery wypłaty. No dobra, do przemyślenia.
1: Do przemyślenia, słuchajcie. A w tej godzinie na przykład porozmawiamy sobie o mieszkaniu.
2: O mieszkaniu?
1: Ale nie wspólnym i w ogóle poza Warszawą. Dla niektórych to jest dramat.
2: Poza Warszawą? Mm-hmm. Kto tam mieszka w ogóle?
1: Dogadałbyś się z pewną influencerką. Iga Mikołaj. Hej.

0: Moran, The Angels, Melo Radio. Mikołaj, twój teraz moment.
1: No, Robert Lewandowski posprzeczał się z Rodrigo de Paulem na boisku, bo tamten mu zaczął wyliczać, co to on nie wygrał, jakie Copa America i tak dalej. Ja też mam listę tego, co Robert osiągnął.
0: I bardzo
1: jest ona długa, więc za chwilę do niej wrócimy.

0: Ja nie chcę nic mówić, ale ja mniej więcej w przedszkolu się tak zachowywałam jak piłkarze na boisku. Przewracałam się, żeby pani zauważyła, że ojej, boli, popchnął mnie, ojej.
1: No i tak było właśnie w Ameryce, gdzie Robert Lewandowski posprzeczał się z Rodrigo de Paulem, bo Rodrigo de Paul zaczął mu krzyczeć, że on tam dwa razy Copa America wygrał.
0: A co to jest za piłkarz w ogóle?
1: No taki nikt go nie zna generalnie.
0: Jasne, jasne.
1: Ale sprawdziłem, de Paul ma 32 lata, więc zobaczmy, co osiągnął Robert,
0: dobrze,
1: kiedy miał tyle samo lat,
0: słuchamy,
1: co on, czyli w latach 2019-2020. Piłkarz tak. roku FIFA, UEFA Best Player in Europe, zdobywca Złotego Buta, piłkarz roku, król strzelców Bundesligi, 41 bramek, zwycięzca Ligi Mistrzów, mistrz Niemiec, zdobywca Superpucharu UEFA, zdobywca Pucharu Niemiec, zdobywca Superpucharu Niemiec, a de Paul ma 5 trofeów i wszystkie wygrał mu Messi.
0: No co za lamus, no, co za lamus.
1: Do naszego Polaka, naszego orła białego
0: jak
1: będzie.
0: Jak on śmie, Robert,
1: powinien mu napluć na czoło na tym boisku.

0: pokaż mi, co buję cię jak
1: Santa Cruz w Meloradio. Tak podkręcamy tempo we Freak Fighter. My z Mikołajem nie chodzimy już do szkoły parę lat.
2: Całe szczęście. Bardzo nie lubiłem do niej chodzić.
1: Ja to samo, ale chyba pewien uczeń bardzo lubił to robić.
2: No, znaczy nie wiem, czy lubił chodzić. Na pewno lubił do szkoły przybywać. Tak, tak.
1: Słuchajcie, trafiłam na taki nagłówek. Czy mogę go przeczytać? Mhm. To jest cytat. Chciałam, żeby uczniowie mnie lubili. Nauczycielka oskarżona o współżycie z uczniem.
2: No i wszystko, wiesz, zabawnie, nie? A teraz pomyślmy sobie, jakby to brzmiało w drugą stronę.
1: Aha, czyli chciałem, żeby uczennice mnie lubiły. Mm-hmm. Nauczyciel oskarżony o współżycie z uczennicą.
2: No, to by był ukamieniowany chyba od razu. Coś tak mam wrażenie.
1: No i gdzie ta równość?
2: Nie ma nic śmiesznego.
1: No, gdzie ta równość, kochani?
2: Brzydko, nie wolno tak.
1: Nie no, tak serio to serio nie wolno. Przyjdę wam dansą fotera.

0: Jak my lubimy tak grać Music Sounds, Fast Boy w Meloradiu.
1: Fast Boy. To jest w ogóle super ksywa, bardzo mi się podoba.
0: Fast Boy?
1: Fast Boy, no.
0: A z czym ci się kojarzy?
1: Z szybkimi i wściekłymi.
0: Aha, nie z czymś innym.
1: No. To mi się kojarzy bardziej pozytywnie chyba.
0: Tak, to prawda. Natomiast wiesz, co mi się negatywnie kojarzy?
1: Ludzie spoza Warszawy.
0: Zgadłeś. Nie, żart. To nie są moje słowa. Porozmawiamy o takiej influencerce, która gardzi ludźmi spoza Warszawy.
1: Kocham takie.
2: Sponsorem programu był właściciel marki JPB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek bez osłony.

0: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Oszczędzaj z super okazjami. Miód wielokwiatowy Mazurskie Miody. Teraz tylko 14,99 za duży kilogramowy słoik. Jaja z chowu ściółkowego Pytlas 10 sztuk, wielkość M. Jedynie 8,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. Twój market. Zawsze po drodze.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
2: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
3: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
2: To będzie dla mnie zaszczyt.
4: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie. O reklamie.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Cooler than me, cooler than me.
1: Lucky Luke и Микки.
0: Cooler than me.
1: Ach, ta Warszawa. Influencerzy bardzo lubią Warszawę, są z nią związani, więc przygotowałam, Mikołaj, pewnego rodzaju dźwięk, dowód.
0: Czekam z niecierpliwością.
1: Mm-hmm, posłuchajmy.
2: Jak można nie mieszkać w Warszawie? Jak ludzie mieszkają gdziekolwiek indziej niż w Warszawie w Polsce? Mm-hmm. Bo dla mnie dosłownie każde inne miasto w Polsce jest po prostu miasteczkiem. Jest mega małe.
1: Miasteczko!
0: W Przałasach tam mieszkają, nie? Polują na jakieś kuny, nie? Patykamy.
1: Kraków? Miasteczko. Tak,
0: Kraków.
1: Wrocław?
0: No, tam kiedyś była stolica, nie? Ale teraz tam nic nie zostało.
1: Trójmiasto?
0: Czyż oni nawet nie mają drapaczy chmur i drogiego
1: i
0: jedzenia i drogich mieszkań. I w ogóle nie jest tam drogo. Jak tak można żyć?
1: Tragedia.

posiedzę mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Take it slow, Robin Schulz, ma na radiu. Newsy za chwilę. Mm-hmm,
1: tak.
0: I w newsach poruszymy mega istotne tematy, które was na pewno poruszą głęboko.
1: Na przykład jakie, Iga?
0: Na przykład, kto zamieszkuje nasz kraj?
1: A no tak.
2: A już o 15:00 zagramy.
0: No,
1: kolejny
0: pewnie,
1: nasz ulubiony
0: tak.
1: Numer.
3: How does it feel?
1: The Dogs.
0: Ten numer punktualnie.
1: O 15:00. Nie nadajemy się do tego.
0: Niestety.

0: Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
1: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
2: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
3: Ach, herbat, kochani, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
2: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
3: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
1: Zbieraj naklejki w wybranej formie w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
4: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z

0: do soboty. Mleko wypasione Mlekowita, litr złoty 69 przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danon Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach centrum. Milk Patrol!
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to z kartą moje Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury. Kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie 3.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W Silvercrest. Teraz z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 1599 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
12: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
11: Znaczy, Frosta kupiłeś?
12: Prościej się nie da.
13: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
14: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.

0: ziemniaczany, bo po zeszłorocznej nadprodukcji rolnicy zasadzili mniej warzyw, a w tym roku uprawy zniszczyły ogromna susza i upały. 96-letni Sobiesław Zasada wystartuje w rajdzie w Argentynie. Legendarny polski kierowca rajdowy będzie gościem specjalnym. Pojedzie Porsche. Japońscy badacze mają przepis na dobry humor i ostrość umysłu. To 10-minutowy powolny bieg. Z badań wynika, że poprawia on nastrój i wspiera działanie kory mózgowej.
1: Mamy 15, słuchacie Freak Fightu i Gadudziuk Mikołaj Kujawiński, hej.
2: Też będziemy wam poprawiać nastrój. Nie wiem, czy będzie to działało dobrze na mózg,
1: lody
2: ale
1: będą.
2: Nastrój będzie poprawiony.
1: Wiesz?
2: Będą lody.

0: Lalus, Shanghai we Freak Fight'cie. Ostatnio, słuchajcie, jadłam kaczkę w chińskiej restauracji. Dobry. W 5 smakach. Niezłe.
1: Świeże?
0: A, o to nie pytałam.
1: To może lepiej nie pytać, ponieważ ostatnio na warszawskim Mokotowie doszło do ciekawej sytuacji, gdzie ktoś przyuważył, jak dostawca jedzenia z tym plecakiem na plecach łapie kaczkę na ulicy.
0: Czy ona robiła tak, o?
1: No podejrzewam, że tak. Jak to kaczka, prawda? No i złapał tę kaczkę i tam ludzie postanowili do niego wyburzyć, żeby natychmiast puszczał tę kaczkę, bo to w ogóle kłusownictwo jest i wypuścił.
0: A to nie miało być jako zwierzątko domowe?
1: To możemy się tylko domyślać, co on chciał z tą kaczką zrobić.
0: Nie, no powiedz.
1: No pewnie chciał, wiesz, wychować jak swoje.

0: Inside the Lines Melo Radio. Tak się podkręca tempo u nas we Freakfajcie. No słuchajcie, jest taka delikatna drama. Mhm. Dotyczy Edyty Górniak.
1: Co to się stało u pani Edyty?
0: Pani Edyta jest diwą w pozytywnym tego słowa znaczeniu.
1: Myślę, że można ją tak określić spokojnie.
0: Dokładnie. I ostatnio powiedziała, że zerwie kontakt z pewną telewizją, ponieważ przerywał jej mikrofon, nie działał dobrze podczas występu, a za kulisami to się działa taka tragedia, że ona nie chce z nimi więcej pracować.
1: No faktycznie, dla wokalisty wyłączony mikrofon może być problemem, ale tak ze wszystkich występów pani Edyty Górniak, że akurat na tym, bo jakby mógł wybrać taki jeden inny, to byłby to 2002 rok, Korea, Japonia.
0: Coś kojarzę.
1: Wszyscy pamiętamy to wykonanie hymnu. No, myślę, że to był niezły hamulec dla kariery.
0: Ale poczekaj, pogodziła się jednak, będzie z nimi pracować w tej telewizji.
1: A, czyli wszystko się dobrze skończyło.
0: Kobieta zmienną jest, tak?

Mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie

0: ten kawałek do reklamy.
1: Uwaga, Mikołaj.
2: Elo.
1: Pogwarzymy z oku.

0: Autopromocja.
1: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
2: Praca,
1: szkoła,
2: korki.
1: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
3: Od rana dużo pozytywnej energii.
4: I jeszcze fajniejszą muzę.
3: Świeże trendy prosto z sieci.
1: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
3: Od poniedziałku do piątku.
4: Już od 6:30.
1: Podkręcamy tempo.
3: Waldek Darłak.
1: Marcin Sikora.
3: I codziennie zrobimy ci kawę.

0: Polskie miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert tanie masz!
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. 4 na osobę. Kaufland.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Nie masz pomysłu na obiad? Kucharz Intermarché w Słupcy poleca. Ala de Volaille 3,69 za 100 gramów i surówka z kapusty białej 1,69 zł za 100 gramów. Intermarché w Słupcy zaprasza.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

0: Thinking About You. Masz ochotę na loda, Mikołaj?
1: Wiesz co, wiesz co, wyproszę cię teraz z mojej lodziarni. Oblechu jeden.
0: Ale mi chodziło właśnie o takie dobre lody, no śmietankowe na przykład.
1: No, dobrze. No
0: pewna lodziarnia ma z tym kłopot.
1: No tak, no bo wchodzi taki, nie, król Janusz. Bajery i podrywu i dowcipu zresztą też i mówi, zrobi mi pani loda.
0: Więc musieli wywiesić kartkę, że nie robią lodów. Takich lodów, te no, inne robią.
1: No tak, że jak tak się poprosi, to...
0: To pa.
1: Mówiąc delikatnie.

0: A, to nasza Liwka. Poza tobą nic w Melo Radio. I nie mamy chyba dobrych wiadomości dla kierowców.
1: Oj, no zerknąłem ostatnio na ceny na stacjach paliw. No jest wysoko, słuchajcie. A będzie jeszcze gorzej.
0: O tym za chwilę w newsach. Ula Harciarek, zostańcie z nami.
2: A już o 16 zagramy.
1: Sorry, papi. Topik i Becky G.
0: Tak wam pięknie zagramy punktualnie o 16.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Chciałabym sobie zrobić wróby permanentne, tak w ramach upiększenia.
4: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
3: Dzięki.
2: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Melo Radio.
5: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
2: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
3: Dźgnął ją kilkanaście razy.
4: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
1: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
5: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
1: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
6: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Dużo dobre.
4: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto. Dużo dobrego.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Szykujemy skok.
9: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
10: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie szum, szum.
11: 100 dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
12: Świat Ciebie potrzebuje.
11: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września.
13: Już dziś w Lidlu. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedna plus jedna za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt. Aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Rok potęgi. 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września. Zapraszamy do

0: salonu Toyota Kamiński Konin, ulica Spółdzielców 15.
1: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Ceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj jutro o 20.40 w TVP2 i TVP VOD.
5: O reklamie.
6: Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Fair, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego,

0: słupcie.
1: Patrycja Strupińska, zapraszam. Na początek lądek i ciekawe spotkanie z aktorem filmowym i teatralnym Tomaszem Stottingerem. To jedno z wydarzeń organizowanych w ramach Narodowego Czytania. Spotkanie 15 września o 13 w sali OSP w Lądku. Siatkarskie emocje wracają natomiast do gminy Słupca. Ruszają zapisy do Słupca Volley League na nowy sezon. Amatorska liga prowadzona będzie w dwóch kategoriach, damskiej i męskiej. Szczegóły na stronie gminy Słupca. Zaglądamy też do Domu Kultury w Powidzu, gdzie rusza nabór na nowy sezon zajęć. To propozycja dla małych i dużych. Nie zabraknie plastyki, fotografii, zumby, aktorstwa, nauki gry na instrumentach. Zapisy do 23 września. Poszczegóły zajrzyjcie na stronę internetową placówki.
2: To są newsy na 16. Ula Harciarek. Zaprasza. Minister infrastruktury próbuje przekonać maszynistów, żeby ograniczyli rozmiar jutrzejszego protestu. Ma on polegać na zwalnianiu pociągów do 20 km na godzinę na wszystkich przejazdach kolejowo-drogowych. Do końca roku ma być gotowa aplikacja ostrzegająca o niebezpieczeństwie. Mówi o tym wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański. Polacy boją się, że stracą pracę przez AI, mówi Krzysztof Inglot z Personal Service.
3: Jesteśmy świadomi, ale oczywiście myślimy, że to oni, a nie my. Tylko 17% pracujących Polaków obawia się, że to ich zawód przestanie być potrzebny.
2: 31% pytanych pracowników deklaruje, że w razie czego są gotowi się przekwalifikować. Na trzecią część hitowego filmu Duna jeszcze przed premierą ustawiają się kolejki po bilety. Licznik wirtualnej poczekalni w londyńskim IMAX-ie wskazał ponad 100 tysięcy chętnych.
4: I mamy godzinę 16 we Freak Fight. Czy to jest ta godzina i ten dzień, kiedy damy sobie gryza?
5: Tak jest, weźmiemy sobie, skosztujemy czegoś dobrego.
4: Daj se.
5: Weźmiemy se.
4: Mniam.

0: Czy to Kleo w Meloradiu?
1: To łowcy gwiazd, w dzień nie szukaj gwiazd, one nocą są.
0: To jest bardzo mądry tekst.
1: No, znaczy no, czy one są, nie? Tylko ich nie widać.
0: Bo wiesz, jednak nie mam poetyckiej myśli. Natomiast takim poetyckim konkursem są mistrzostwa w kopaniu grobów.
1: Na Węgrzech odbyła się 9. edycja mistrzostw w kopaniu grobów na czas. Kopali w teamach dwuosobowych w twardej, przesuszonej polecie ziemi. No i ile tam? 81 minut zwycięzcy.
0: To jest
1: wykopali taki grób.
0: Dziwne.
1: 2 metry długości.
0: Tak.
1: 80 centymetrów szerokości i 1,60 m głębokości. Co do milimetra.
0: Ale powiedz mi, po co?
1: Wiesz co, ja się dzisiaj tak źle czuję przez tę pogodę, że ja bym się w takim położył już chyba.
0: No to zapraszam na wycieczkę.

0: extremo. Rytmu. 19 po 16. Daj gryza. To jest nasza nowa zabawa. Daj
1: nasza
0: gryza.
1: Nowa ulubiona zabawa, przynajmniej moja.
0: Możemy jeść w studiu dzięki temu. Słuchajcie, my coś ugryziemy i wy po dźwięku tego ugryzienia zgadujecie na WhatsAppie Meloradia, co my takiego jemy. Czy jesteśmy gotowi?
1: Tak, tylko dodam, że odnośnik do WhatsAppa Meloradia znajdziecie na meloradio.pl.
0: Ale gryziemy wspólnie, czy najpierw ty, potem ja?
1: No to ty pierwsza, potem ja drugi raz i o.
0: Okej. <Okay. laughs> Uwaga, gryzę.
1: Bardzo delikatny taki gryz. Ja też ugryzę. Dobra.
0: Jeżeli wiecie, co to takiego, to wbijajcie na WhatsAppa Meloradio. Odnośnik znajdziecie, tak jak Mikołaj powiedział, na naszej stronie meloradio.pl. Czekamy na głosówki. Mikołaj, daj gryza jeszcze. Mi daj gryza.
1: Biorę, bo dobra.
0: No dobrze, czekamy na wasze odpowiedzi. Daj

0: Robin Schulz, Better Times, trwa zabawa Daj Gryza w Meloradiu. I nasz wydawca, wiesz, jak nazwał dźwięk, jak jemy?
1: No.
0: Chrup, chrup.
1: Ho.
0: To posłuchajmy.
1: Słodko. Faktycznie teraz jak tego słyszę, nie? Bo mi wcześniej w uszach chrupało, nie? Ale były takie odpowiedzi jak brzoskwinia, jabłko, marchew. I rzeczywiście słyszę tutaj podobieństwo. Mm-hmm. Były też chrupki kukurydziane, gruszka. Ale to nic z tego.
0: To nic zdrowego, kochani. Marcin zna odpowiedź na to trudne pytanie. Marcin, co gryziemy?
2: Suche wafelki.
1: Tak, to takie wafelki, takie dla dyrektora, można powiedzieć.
0: Bardzo ładnie powiedziane. Marcin, brawo!
1: Brawo!
0: Smacznego!
3: Daj gryza! Reklama.
4: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
5: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolight 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
7: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
8: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
9: To będzie dla mnie zaszczyt.
10: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
11: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
15: Mamy niskie ceny.
16: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
17: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
18: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
17: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy Prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99, a 20 jaj bio wysoka grzęda 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
20: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
19: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
20: W końcu będę miał kieszonkowe.
19: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
21: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
22: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
23: Świetne okazje czekają. W Pricomarsze zakupy się opłacają. Do 19 września polecamy. Gres szkliwiony Taigo jedynie 35,99 za metr kwadratowy. Oraz klej do siatki Baumit 25 kg tylko 26,99. Sprawdź więcej super okazji na Pricomarsze.pl. Pricomarsze. Nasze ceny rządzą.
24: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
0: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 12 września. Cena przed obniżką 15,95.
1: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Bayern kontra Bodo Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty nektarynki na wagę 5,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę również 5,99 za kilogram. Tak, winogrona jasne 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
25: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
26: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
27: Mamy niskie ceny.
28: Po reklamie. Meloradio z Kupca. Słuchaj na 102,9 FM.

0: Dior, modelki włodarski. A my was zapraszamy do wycieczkę, na wycieczkę do Wrocławia, bo tam skandal.
1: Miało tam powstać metro. Przynajmniej ten temat często powraca, że o, przydałoby się metro, bo korki i tak dalej. No ale okazuje się, że chyba nie będzie. Centrum Unijnych Projektów Transportowych takie analizy różne wykonało. Jasne. Przeliczyli to sobie i powiedzieli, że korzyści z rozwoju szybkiego tramwaju i kolei aglomeracyjnej przewyższą efekty budowy metra, więc to nie ma w ogóle sensu.
0: Ale to teraz... przecież nie jest to trudne zrobić metro.
1: No tak, kopiesz tunel, wpuszczasz ciuchcie, nie?
0: No, na luzie.
1: Miał być tramwaj kiedyś wodny, a teraz nie ma tramwaju, nie ma metra, ale są korki.

0: Ja też bym się w pizzerii, ja też bym w pizzerii przyjął
1: oświadczenie. Ale ludzie mówią, że no dramat w tej pizzerii, że chyba go nie stać na wyjazd, wiesz.
0: No ale to wiesz, to można poczuć włoski klimat, przecież nie o to chodzi chyba.
1: Albo wejść na Meloradio i szybką kasę wygrać.
0: Tak, no do Włoch starczy może takim, wiesz, tak na pół godziny.
1: 200, nawet 500 złotych do zgarnięcia.
2: A już o 17 zagramy.
0: Nasz ulubiony numer, tańcz, Bledka. Wszystkie numery są naszymi ulubionymi, po prostu.
1: Dlatego tutaj pracujemy. Ten numer punktualnie o 17.

0: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w melon.

0: Rozkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Świeża oferta prosto z Lady Mięsnej tylko w Twoim markecie. Najwyższa jakość, profesjonalna obróbka i zawsze niskie ceny. Codziennie świeża dostawa i najlepsze promocje. Szynka wieprzowa bez kości jedynie 12,99 za kilogram. A filet z piersi z kurczaka w super cenie 16,99 za kilogram. I pamiętaj, po polskie mięso tylko do Twojego marketu.
6: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow.
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację?
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa, opłat i

0: prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
1: Idealny poranek. Myślałam, że nie istnieje, ale od kiedy zamieszkałam na osiedlu Gnieźnieńska, każdy jest taki. Nie wierzysz? Przekonaj się. Właśnie ruszyła realizacja kolejnego etapu. Przemyślane mieszkania, nowoczesne rozwiązania, dużo okna, od podłogi po sufit i ten widok. Do tego strefa relaksu, balkon albo ogródek. A wszystko blisko parku, basenu, jeziora, atrakcyjnych terenów zielonych i tras rowerowych. Osiedle Gnieźnieńska Września. Idealnie dopasowane miejsce do Ciebie. Osiedle Gnieźnieńska.pl.
2: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa mielona Prima Finezja 500 gramów, tylko 22,99. A Pepsi 1,5 litra 4,99. Kupując dwie.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: słuchaj na 102.9 FM. Co jest grane w Słupcy?
1: Patrycja Strupińska, zapraszam. Na Słupeckiej Promenadzie ponownie rapowe spotkanie. Już jutro zobaczycie Matę, Tadeo, Szczepana i Wygusia. Gombao 3-3 w pełnym składzie już jutro o 19 na Słupeckiej Promenadzie. Wstęp jest biletowany. Tymczasem do Zagórowa wracają bezpłatne treningi w ramach ogólnopolskiej akcji Biegam, bo lubię. Wystarczą sportowe buty i dobry humor. Zajęcia co wtorek o 17.30 na Stadionie Miejskim. Udział jest bezpłatny. Zostajemy w Zagórowie, do którego już niebawem przyjedzie aktor Andrzej Grabowski. W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury wystąpi w towarzystwie zespołu kompozytora Cezarego Chmiela. Koncert słowno-muzyczny Wszystko jest miłością 8 października. Bilety już możecie kupić w Ośrodku Kultury.
2: To są newsy na 17. Ula Harciarek. Zapraszam. Sukces polskich siatkarzy. Wygrali z Portugalią 3-0 w swoim pierwszym meczu Mistrzostw Europy. Jutro biało-czerwoni będą mieli dzień wolny, a w sobotę zmierzą się z Izraelem. Zakończył się rosyjski atak na Ukrainę. Jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, nie ma zagrożenia na terytorium Polski. Nie zanosi się prędko na zmiany stóp procentowych, mówi prezes Banku Centralnego. Jak przewiduje Adam Glapiński, stopy będą stabilne do połowy przyszłego roku. Te wakacje były pracowite dla ratowników górskich. Liczba wypadków w Tatrach wzrosła o prawie 1/3, mówi ratownik Jan Gąsienica-Roy.
3: Najczęściej są to po prostu nieszczęśliwe wypadki. Tak jak wszędzie, potkniemy się na chodniku, tak samo jest w górach.
2: Toprowcy byli wzywani na pomoc średnio 10 razy dziennie.
4: Słuchajcie Freak Fightu, Iga Dudziuk, Mikołaj Kujawiński. To Melo Radio?
5: Bardzo ładnie.
4: Bardzo dziękuję.
5: Ja już WhatsAppa włączyłem, jest przygotowany, będzie potrzebny w tej godzinie oczywiście.
4: Bo mamy pytanie, bardzo istotne i przydatne
5: życiowe
4: dla każdego.
5: Życiowe takie. Mhm.

0: 11 po 17, all I know w Meloradiu. Dzisiejsze pytanie brzmi, czego nie mówić w taksówce na literę P. Czekamy na głosówki od was, WhatsApp Meloradia na meloradio.pl.
1: Czego nie mówić w taksówce na literę P? Pieniędzy zapomniałem.
0: Wow, to jest chyba zmora każdego taksówkarza.
1: No i też taka niezręczna sytuacja, nie? Czego jeszcze?
0: Proszę jechać szybciej.
1: No.
0: Stresujące.
1: No, lepiej uważać, nie? Bo można obiecać, że się zapłaci mandat, ale czy tak rzeczywiście będzie?
0: Czego nie mówić w taksówce na literę P? To nasze dzisiejsze pytanie.
1: Puściłem gąka.
0: Nie no, lepiej
1: czy
0: się przyznać.
1: Pan?

0: dlaczego nie mówić w taksówce na literę P? To jest nasze dzisiejsze pytanie. Dzięki za wszystkie głosówki i tekstówki. Czekamy na was na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik na naszej stronie meloradio.pl.
1: No to czego nie mówimy w taksówce na literę P?
0: Według Justyny przeszkadza panu muzyka, bo mi tak.
1: Jeżeli ktoś w taksówce słucha Meloradia, proszę tak nie mówić. Paweł napisał, przysługuje jakaś promocja?
0: Dlaczego? Miałaby w ogóle. Agnieszki nie przeczytam.
1: Ja przeczytam, bo mam... Znaczy, no dobra, niepodobną historię, ale... Agnieszka napisała, pierdłem, a zima minus 20 za oknem. Teraz była taka zima ostra, nie? To też właśnie jechałem taksówką.
0: Chciałeś ocieplić atmosferę?
1: Minus 20. Nie, porozmawialiśmy sobie z panem. Wiesz, miałem mocne perfumy, więc nie było czuć, jak wypuściłem demona z klatki.
0: Aga, czego nie mówić w taksówce na literę P?
2: Czego nie mówić w taksówce na literkę P? Przepraszam, pomyliłam adres.
1: No właśnie, to miało być jednak w Gdańsku, a nie w Katowicach. Proszę zawracać.
0: Czego nie mówić w taksówce na literę P? Ja na przykład nigdy, Mikołaj, tobie nie powiem, proszę pojedź ze mną taksówką właśnie.
1: Jesteśmy tylko ludźmi.

0: I Lajox, Lawinia, Reasons w Meloradiu. Czego nie mówić w taksówce na literkę P?
1: To jest nasze dzisiejsze pytanie.
0: Kasiu?
2: Panie kierowco, chyba zaraz wymiotuję.
0: Nie, no to trzeba powiedzieć.
1: Mój ulubiony, jeden z moich ulubionych francuskich filmów to jest Taxi i tam był świetny patent właśnie na takich klientów.
0: Jaki?
1: No, że się otwierała automatycznie taka szufladka z woreczkiem.
0: Dobra, nie kończę.
3: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
4: Odświeżyłabym za to swój salon.
5: 200 w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu.
4: Dziękuję.
3: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
3: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
2: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.

0: 4,99 kilo. Cena przed obniżką 5,99. W delikatesach Centrum.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii dobry plan wystarczy.
7: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
13: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie. O reklamie.
14: Autopromocja.
15: Wbijaj.

0: Kupkę na naszym WhatsAppie.
1: Akurat jadę autem, droga szybko mi mija, bo jadę oczywiście z Meloradiem, także miłego dzionka wam życzę wszystkim.
0: Meloradio, podkręcamy tempo, na socialach też. Autopromocja. Meloradio Słupca na 102,9 FM.
2: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Niech się kręci Filipek. Noel Sermich, tak podkręcamy tempo. Czego nie mówić w taksówce na literkę P?
1: Kuba napisał: panie, ja bym pojechał inaczej. Albo ewentualnie: parkować pan umie?
0: Ja bym go wyprosiła kulturalnie. Maciek?
2: Czego nie mówimy w taksówce? Na pewno 3 razy P. Przepraszam, puściłem pawia.
0: No faktycznie, to jest lipa, no ale tak. Posłuchajmy może Marcina, bo mądrego to dobrze posłuchać.
3: U mnie w taksówce standardowo nie wolno palić i pić, a dokładnie spożywać napojów, szczególnie tych wyskokowych. A jedyną stacją, która jest włączona w trakcie pracy, jest Meloradio.
1: Od dzisiaj jeździmy tylko z tobą.

0: Hi, oh my, Chris Cross,
1: no
0: Amsterdam. No nie wiem, coś ci przeszkadza ewidentnie w tym mikrofonie.
1: No bo po prostu nie chcę się podnieść.
2: Co on ci zrobił, no?
1: Nie wstał.
0: Jak się nie chce podnieść, to jest spory problem.
2: No właśnie, to nie najlepiej. No. Szczególnie tak o tej godzinie, bo to już ta godzina, że...
0: żeby się przydało, żeby się podniósł.
2: Żeby się przydało, żeby się podnosiło.
1: Nie, idę leżeć.
2: A ja się podnoszę do tego, żeby zagrać wam fajnie po 18.
1: Super.
3: A już o 18 zagramy...
2: Gips, PZ, Karnawał. Jak już nie słuchać. No i fajnie.
1: Super.
0: Ja będę słuchał sobie w słuchu.

0: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury.

0: renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
1: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Idealny poranek. Myślałam, że nie istnieje, ale od kiedy zamieszkałam na osiedlu Gnieźnieńska, każdy jest taki. Nie wierzysz? Przekonaj się. Właśnie ruszyła realizacja kolejnego etapu. Przemyślane mieszkania, nowoczesne rozwiązania, dużo okna, od podłogi po sufit i ten widok. Do tego strefa relaksu, balkon albo ogródek, a wszystko blisko parku, basenu, jeziora, atrakcyjnych terenów zielonych i tras rowerowych. Osiedle Gnieźnieńska Września. Idealnie dopasowane miejsce do ciebie. Osiedle Gnieźnieńska.pl.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Po reklamie. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.
10: To są newsy na 18. Ula Harciarek. Zapraszam. PKP Intercity nie planuje odwoływania pociągów w związku z piątkowym protestem maszynistów, ale uwaga, mogą wystąpić bardzo duże opóźnienia. Polska przyciąga turystów w te wakacje. Osób z zagranicy były 2 miliony, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
11: Turyści zagraniczni najchętniej i najliczniej przybywają do nas z Niemiec, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Włoch, Stanów Zjednoczonych, Białorusi, Czech, Francji, Litwy i Holandii.
10: Od początku roku do końca sierpnia turyści wydali u nas ponad 96 miliardów złotych. Ceny biletów lotniczych pójdą w górę, jak mówi szef Ryanaira, wzrost będzie znaczny, no chyba że ceny paliw spadną. Unikajcie gorących napojów, takich jak herbata czy kawa. Jak ostrzegają naukowcy, mogą być bardzo niebezpieczne dla zdrowia.
12: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.

0: idę w melo.
1: No i patrzcie, jak ten tydzień mija. Ledwo okiem mrugnęliśmy, a już 18 na zegarach w czwartek. Wszystko się zgadza. Muza przygotowana, ja na miejscu, można odpalać ten wieczór. Tupychu, siemano, Gips i PZ, ich karnawał na początek.
0: Melo Radio. Idę w melo.

mieszkanie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

Happiness is so sad. Szczęście jest takie smutne. Mocny statement i mocny hit. Swedish House Mafia i Lika Lee za nami, a za moment będę miał dla was mocną też propozycję filmową na ten weekend. I zaproszenia na nią. Hato, Gigi D'Agostino i Shadows of the Night w Melo Radio.

0: Oj, z tą panią to wiele wieczorów można przetańczyć. Kultowa Lady Gaga i jej Just Dance w Meloradiu. Tak, podkręcamy tempo, a teraz zmieniamy klimat. A jak ten dźwięk wchodzi na naszą antenę, to wiadomo, że zaczynamy rozmawiać o filmach i serialach, ale dziś w trochę innej formie. No bo jakie macie plany na wieczór? Taki weekendowy. No można na przykład wyskoczyć do kina. Zawsze jest to jakiś pomysł, żeby się spod koca wyrwać. A tym bardziej, że możecie zrobić to totalnie za free. No bo mam dzisiaj dla was jedną propozycję, ale bardzo mocną. No bo przygotowałem wlotki na film 100 dni Misja Zeus. W składzie aktorskim świeży Hajhania, Bartek Kubicki. A sam film to kontynuacja 100 dni do matury. Tym razem akcja się zmienia, bohaterowie wychodzą ze szkoły. No i będą działy się cuda. Zresztą w obsadzie jest też Czarek Pazura, ale także Tomasz Kot, który zachęca, żeby się wybrać. Panie Tomku, dlaczego warto? Czego się możemy spodziewać po tym filmie?
1: Ponieważ zrobiliśmy film w duchu części pierwszej, która przyniosła niezwykłe rozweselenie i poprawienie nastroju, i na pytanie, czego ludzie powinni się spodziewać po tym filmie, mam wielką nadzieję, że ten film ich zabawi. Po prostu.
0: No, to mam nadzieję, że też będziecie się dobrze bawić, no bo mam dla was 5 podwójnych wejściówek do kiny Helios w całej Polsce na ten film. Jeśli macie takie obok siebie i chcielibyście się wybrać, no to wbijajcie na WhatsAppa Meloradia, no i dajcie mi znać, z kim i dlaczego chcielibyście pójść. Czekam na wasze odpowiedzi, najlepiej głosówką, a odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl.

0: Heaven. To nówka sztuka od Tomasa Greya, bo wieczorami tych nowości gramy wam całą masę. 27 minut po 18 na zegarach. Pychu z tej strony, siemano. No a w tej godzinie powiem wam jeszcze, jak z polityka można przejść w kulinarnego eksperta.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka. Producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
2: Meloradio Słupca. Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
3: Praca,
2: szkoła,
3: korki.
2: W Meloradio mamy dla ciebie coś lepszego.
3: Od rana dużo pozytywnej energii.
2: I jeszcze fajniejszą muzę.
3: Świeże trendy prosto z sieci.
2: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
3: Od poniedziałku do piątku.
2: Już od 6:30.
3: Podkręcamy tempo.
2: Waldek Darłak.
3: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ci kawę. Kiedy potrzebujesz.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
9: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
10: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz, farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pośpiesz się, taka okazja tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin, z miłości do domu.
3: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
4: Ceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert taniej
5: masz. O reklamie. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.

0: jak to kiedyś było.
1: Suszymy ząbki, panowie.
0: A teraz w tej wersji już DJ szczerzy quiz nad konsolety. Lata mijają, a teksty też się zmieniają. To Wet Fingers i Hi-Fi Superstar w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo z polityka w kulinarnego influencera. Słuchajcie, jest ktoś taki jak Piotr Wawrzyk, tak się ten gość nazywa. Był w rządzie kilka lat temu. No ogólnie ważny koleś w polityce niegdyś. Skończył swoją karierę na wysokich szczeblach właśnie polityki, no i znalazł sobie chyba nowe hobby. No bo teraz pokazuje na social mediach, jak tanio gotować. No był już między innymi przepis na naleśniki z serem, jajecznicę, czy ryż z sosem pomidorowym. No i tak sobie myślę, że jakbym był takim książulem, to już bym się trząsł ze strachu o swoją pozycję. No myślę, że chłop to zobaczył i już spać nie może. Jonas Blue i Maliv to Each of Desire. Tak podkręcamy tempo, jedna z nowości na playliście Meloradia. Bardzo fajnie brzmi ten numer.

pozdrowieniami dla wszystkich, którym na przykład tak jak mi dzisiaj zepsuła się pralka. Ten numer tak brzmi. On, Bossy Sebek, to Move Your Body w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, 19 za moment.

0: szybką kasę w Meloradio i wydają na co tylko chcesz.
1: Na kompetatyń, który rozsuł się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolice Polski.

0: Krajowego Rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa Wystawa Rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Po reklamie. Tak gra Melon.

0: Idę w Melo.
1: Słuchajcie, właśnie wyczytałem, że dziś mamy dzień piłkarza. Ci to tego wieczora wybiegną na boiska, no bo wchodzimy w fazę ligową Ligi Mistrzów. Będzie na co zawiesić oko tego wieczora, a ja zawieszam oko na naszą playlistę i widzę, że dużo się wydarzy. Calvi i Remi z ich kultowym Explosion. Ani za moment, modelki, Włodarski, lubię cię jak lato. Od tego sobie rozpoczynamy. To co, lecimy, tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Everlasting v Melo. To Armin van Buuren i Sasha. Tak podkręcamy tempo. 7 minut po 19, a ja za chwilę będę dzwonił z szybką kasą. Kto się po nią zgłaszał na meloradio.pl, niech ma telefon przy sobie, bo za chwilę coś w kieszeni może wam zawibrować.

0: Wiecznie młody. James Young, Infinity, w remixie od Pretty Young. Taka młoda ekipa się zebrała. 16 minut po 19 to jest dobry moment, żeby zająć się pieniędzmi. Szybka kasa od Meloradia. A skoro pieniądze, to trzeba wykonać telefon do kogoś, kto zgłosił się na meloradio.pl po szybką kasę. Tak się składa, że tym razem tym kimś jest Sebastian. No i Seba ma 5 sygnałów na to, żeby telefon odebrać. 2 już minęły. Seba,
1: halo,
0: to jest
1: halo?
0: Ta chwila, żebyś halo, halo właśnie powiedział. Siemano, tu Pychu, Meloradio.
1: Jeden sygnał tylko był, czy dwa?
0: A dwa, wyrobiłeś się w dwóch.
1: Bo już nie mogłem siedzieć dłużej na tym telefonie.
0: Bardzo dobrze, ale się udało, to najważniejsze. Słuchaj, stary, bo ty masz bardzo ważną rzecz, na którą takie 200 byś chciał wydać.
1: Coś przerwało.
0: O, to powiedz mi teraz, na co byś chciał 200 wydać, bo to bardzo ważna rzecz.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo, halo.
0: Czy się słyszymy, Seba? Halo.
1: Nic nie słychać.
0: Sebastianie, czy my się słyszymy?
1: Ja was nie słyszę w ogóle.
0: Poczekaj, ja może.
1: Ale ogólnie
0: teraz.
1: Tak, miałem iść po te Mikołaje Święte i pójdę. Tylko, że
0: pójdzie. Pójdzie sobie po Święte Mikołaje, słuchajcie. Słyszymy się teraz?
1: Tak, wróciłeś.
0: Wspaniale, no. Słuchaj, bo ja muszę ciebie zapytać, o co chodzi z tym, że jest wrzesień, a ty idziesz po Święte Mikołaje. Ty w ogóle patrzyłeś w kalendarz?
1: Nie patrzyłem w kalendarz, ale byłem w sklepie.
0: Aha, czyli po prostu żyjesz chwilą, a w sklepie już uznają, że grudzień tuż, tak?
1: Dokładnie, no. Dokładnie,
0: no
1: tak.
0: To Seba, stary, ja nie mogę zrobić inaczej. Dla miłośnika świąt przedświąteczny prezent. Święty Mikołaj przyszedł szybciej. 200 od Meloradia. Taka szybka kasa w tym momencie trafia do ciebie.
1: Ho, ho, ho, dzięki.
0: Traf do bankomatu jak Święty Mikołaj z prezentami. Szybka kasa od Meloradia.

0: nowość na naszej antenie, a tych gramy wam całą masę, szczególnie wieczorami, bo od tego jest Melo Radio, żebyście byli na bieżąco ze wszystkim, co w muzie elektronicznej świeżego i nowego. To Two Colors i Prima Donna, a ten numer czeka na wasze głosy w 30 Melo Radia, na razie w propozycjach, ale kto wie, być może już jutro wbije do 30 najgorętszych hitów w Polsce. Głosujcie na meloradio.pl i słuchajcie naszej listy już jutro po 18.
1: Reklama. Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Doskonale! Kupujemy!
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie!
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
9: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
8: No kto, no wiadomo.
9: Ci panowie z Media Expert.
10: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirus i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
12: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
13: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
14: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
15: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
16: Raz, dwa, trzy.
15: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
13: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
17: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
18: Lidl, to się opłaca.
19: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
20: Volkswagen. Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
0: dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj jutro o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
21: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
22: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jakobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
23: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
24: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
23: To w ogóle możliwe?
24: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
25: O reklamie.

0: Riton i Oliver Heldens. Turn me on w Mela. A teraz czas na mocną nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: I to będzie brzmienie od tego gościa, którego ja osobiście się nie spodziewałem. Lost Frequencies zaskakuje, no i przychodzi do nas z numerem, przy którym raczej nie poskaczemy, ale wychillujemy absolutnie. No bo muza elektroniczna ma naprawdę wiele obliczy, no i ten gość prezentuje nam kolejne, razem z brazylijską wokalistką Mari Flows. Stworzyli numer Paraíso, który podobno powstał podczas wyjazdu do Rio de Janeiro. No i czuć ten klimat. To co? Na chwilę zapominamy o wszystkim, co musimy zrobić i chillujemy.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: 2015. Tak właśnie brzmiały, no bo wtedy to był ogromny hit, choć jedyny, który tej pani na taką skalę się udał. To Sandra Link i Play My Drum w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, a za chwilę 20.
1: A już o 20 zagramy
0: Fate, Alan Walker, Ava Max. Ten numer punktualnie o 20 na Playce Melo.

0: praca, szkoła, korki.
1: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
3: Jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
3: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku,
3: już od 6:30.
4: Podkręcamy tempo.
2: Waldek Darłak,
3: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ci kawę.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Rok potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
10: Zapraszamy do salonu Toyota Kamiński Konin, ulica Spółdzielców 15.
1: Po reklamie. Idę w Melo.
11: No i mamy już 20, którą zaczynamy od przyszywanego brata Roberta Lewandowskiego. No oni są identyczni, zresztą sam Alan to zauważył i zrobił ostatnio o tym rolkę na swoich socialach. Alan Walker, z nim Ava Max, ten duet na początek, a z wami Pychu. Siemano, fajnie, że jesteście.
1: Melo Radio. Idę w Melo.

New Religion. To Bibi Rexa i moim zdaniem najmocniejszy numer dotychczas tego roku. 14 minut po 20. Pychu z tej strony. Siemano, słuchacie Meloradia. Sam złapał się w pułapkę. To w Bytomiu. Tam jeden z kierowców jeździł sobie, słuchajcie, po chodniku. No mieszkańcy pomyśleli chyba, że jest to no trochę dziwne. No i z tego powodu wezwali policję. Ci przyjechali i zastali gościa w aucie zaklinowanego między elewacją budynku a ochronnymi barierkami. Tymi na chodniku, wiecie, co odgradzają. No ten, jak już zapukali policjanci do niego przez szybę do środka, tłumaczył się, że chciał pojechać do sklepu po pewien napój, taki z procentami. No a chodnikiem jest szybsza droga, dlatego ją wybrał. Dodam tylko, że chłop miał 74 lata, więc jak się okazuje, emerytura wcale nie musi być nudna.

0: Ile razy ja tańczyłem na domówkach do tego numeru, to tego nie zliczę. Zresztą to jest król, król złoty. Przyjedź do Polski po raz kolejny, nie obrazimy się. Pitbull i Chris Brown to International Love. Wy słuchacie ML Radia, 20:26 na zegarach. A teraz czas na zupełną nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Bo my przez cały tydzień przeszukujemy playlisty z całego świata i sięgamy po najlepsze nowości muzy elektronicznej. Nic nas nie ominie, szczególnie taka perełka jak ta. Jakiś czas temu Dołci wzięła ten numer na warsztat i zrobiła z tego kawałek Anxiety, tym razem Artbat, grupa, którą Polska lubi i oni też lubią Polskę, bo chłopaki przylecieli do nas przed wakacjami. Ma dla nas mocno podkręconą wersję. Hity Somebody That I Used To Know. Gotti, Kimbra i Artbat z Davidem Gettą w Melo Radio.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

to Stars, Vaisilania. Tak podkręcamy tempo, a weekend zbliża się wielkimi krokami. W końcu mamy już czwartek wieczór. No mam nadzieję, że jakieś plany na niego to już macie. Możecie się nimi podzielić głosówką na WhatsAppie Meloradia. Z chęcią je odsłucham. Odnośnik do naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. A jeśli tych planów jeszcze nie macie, to w sobotę w Giżycku odbędzie się naprawdę fajna impreza. Jak nie macie planów, to może warto sobie tripa zrobić i się tam wybrać. No bo za dwa dni ruszy tam Twierdza Światła. To ma być wyjątkowy wieczór pełen światła, magii i naprawdę niezapomnianych wrażeń. No tam znajduje się historyczna Twierdza Bojen. No i jak czytamy, ma ona się zmienić w potężną, spektakularną przestrzeń. Będą iluminacje, efekty świetlne, no i zagra tam między innymi Skytech. Może warto to sobie przemyśleć i tam się wybrać. Gorąco zachęcamy. A już teraz nówka sztuka na playce Meloradia. Sokół i pogwarzymy.

Mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryzka w

0: Tak brzmi lato na antenie Meloradia, bo lato jeszcze trwa, nie zapominajmy o tym. Michael Kalfan i Treasured Soul. Tak, gramy jeszcze przed 21, a po niej też dużo się na antenie Meloradia wydarzy. Będzie nasza ulubiona zabawa, o czym myśli Pychu, ale też zajrzymy na premierę filmu 100 dni Misja Zeus, bo nasi ludzie tam są i zobaczymy, co tam u nich.
1: A już o 21 zagramy
0: Andy Dusty Harris, Zakaria. I to właśnie od tego numeru rozpoczniemy 21, a zrobimy to wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać, czyli punktualnie o pełnej.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
2: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre. 1,5%. 1 litr. Tylko złoty 79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpej Mleczko Milka. Jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Doskonale! Kupujemy!
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie!
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy.

tych powodów do szczęścia. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lechfree, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.

0: idę w melo.
1: No i na zegarach jest już 21, to oznacza, że dalej idziemy w melo. Ja idę, wy idziecie, no i tak razem pójdźmy w stronę piątku. On już puka do naszych drzwi, już puk, puk robi. No to zaraz go wpuścimy, ale najpierw gramy Andy Dust i Harris, Zokaria. To mam dla was na sam początek tej godziny. 21 na zegarach, tu pychu, siemano.
0: Melo Radio, idę

0: Dobrze, że wszystko dobrze. Everything's fine. Alok i Jennifer Lopez w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo w czwartkowy wieczór, 15 minut po 21, a jutro swoją premierę ma film 100 dni Misja Zeus. Ale dziś my, Melo Radio, w osobie Konrada Traczyka byliśmy na takiej pra-premierze tego filmu. No i na czerwonym dywanie Konradowi udało się złapać Bagiego, o którego zapytał, jakiego skilla chciałby się nauczyć w 100 dni. No i posłuchajcie, co odpowiedział.
1: No tak, śpiewam perfekcyjnie, tańczę perfekcyjnie. A tak zupełnie serio, to myślę, że do logopedy bym poszedł na takie stoni nauki, takiej prezencji scenicznej i zacząłbym poprawnie mówić.
0: Ach, ten Bagi żartowniś. Wszystkie rzeczy związane z tą premierą możecie zobaczyć na naszych socialach, więc wbijajcie między innymi na Instagrama Meloradia. A już teraz Laurent Wolf. Oj, ale to będzie throwback do pięknych czasów, kiedy ten numer był hitem. No stress.

wchodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Martin Solveig i Alma, to All Stars w Melo Radio. Nie zapomniałem o najważniejszym punkcie wieczora.
1: O czym myśli Pychu?
0: Czyli o naszej zabawie, o czym myśli Pychu, skiety Melo Radia dziś do zgarnięcia. Zasady są bardzo proste, tak jak codziennie. Ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy potem dzwonicie do mnie prosto na antenę. Pod numer 321-321-777 już go możecie wybierać, no i dzwonić, no bo ja już daję wam podpowiedzi. Słuchajcie, dziś myślę o pewnej rzeczy, którą raczej mamy wszyscy w domu, choć też przydaje się na przykład na jakichś wyjazdach. Często zaglądamy tam, choć w sumie to trochę nie wiemy po co. No to co, ja czekam na wasze telefony. 321-321-777. No często nie wiemy po co tam zaglądamy, bo to tak sobie zaglądamy tylko po to, żeby zajrzeć, ale często niewiele z tego wychodzi. 321-321-777. Dzwonicie zazwyczaj totalnie za free, bo numer do mnie jest jak taki numer, wiecie, do kumpla. No i próbujecie zgadnąć, o czym myśli Pychu, no to ja odbieram pierwszy telefon. Halo, jak masz na imię?
2: Rafał.
0: No cześć Rafał, to o czym myśli Pychu?
2: O lodówce?
0: No skubany! Udało się za pierwszym razem. To się bardzo rzadko w tej zabawie zdarza. Stary, skiety Melo Radia w tym momencie lecą do ciebie. U ciebie lodówka pełna, czy raczej dopiero zakupy sobotnie się szykują?
2: No szykują się zakupy sobotnie.
0: Ja cię bardzo rozumiem.
1: O czym myśli Pychu?

Ale ten numer jest dobry. Neptunike, What If? Tak, podkręcamy tempo. To jest Meloradio. 16 minut do 22 nam zostało. A wy pamiętajcie, że już jutro po 18, no między innymi, sprawdzimy, czy ten kawałek wśród 30 najgorętszych w Polsce się znalazł. Bo odpalamy 30 Meloradia. Na wasze ulubione numery głosujcie cały czas na meloradio.pl.

No właśnie, Robin mówi dobrze. Take it slow, zwolnijcie już trochę. No bo na spokojnie możemy do piątku dojechać. Jutro odepniemy trochę wrotki. Robin Schulz i Wolfermat, to Take it slow. W Meloradio tak gramy jeszcze przed 22, a ja jeszcze dostałem informację na naszego WhatsAppa, że Monika razem ze swoim facetem Alkiem mają nowy samochód. Pochwalili się na naszym WhatsAppie. A gratulujemy, no i życzymy, żeby radio było dobrze nastawione. No właśnie, tylko na Meloradio, cały czas, bo my podkręcamy tempo najlepiej w Polsce. 22 za moment.

0: To promocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.
4: Nie masz żadnych...

0: Reklama.
1: Pan Rymiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.

0: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
1: Super.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Wstawaj, Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie. Meloradio z Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.

0: Nelo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: emocja.
1: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
2: Jak co weekend? Najlepsza muza, wasze wiadomości
3: i mocno podkręcone tempo.
4: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
2: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
1: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
5: Rano obudzi największego śpiocha.

Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam morze.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegryj.